0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

0: zagrał koncert w Krakowie i tak mu się spodobało, że w przyszłym roku Eros Ramazzotti znowu przyjedzie do nas na zaproszenie Radia Złote Przeboje, ale do Łodzi. Ale do Łodzi tym razem. Ale bilety znowu będziemy wam rozdawać na lewo i na prawo. A na razie się przywitajmy, bo się szósta zbliża. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Witamy i za chwilę was zaprosimy na wiadomości o szóstej.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
4: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
3: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja.
0: 13 dzień maja w kalendarzu, to jest środa, mamy godzinę 6:00. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
1: Alicja Szemplińska zaśpiewa w finale Eurowizji. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Polska z awansem do finału tegorocznej Eurowizji. Alicja Szemplińska znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Zaśpiewała utwór Pray, pokazując mocny wokal i dopracowany w każdym detalu show. Po jej występie internet zalała fala komplementów, wokalnie rozniosła wszystkich, petarda, zasłużyła na finał, czytamy w komentarzach. Jutro drugi półfinał, a w sobotę wielki finał, podczas którego wystąpią przedstawiciele 25 krajów, w tym Polka.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawdy i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Jak na razie przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
1: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. A dziś maksymalne ceny paliw nieco spadną. W porównaniu z wczorajszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr. Maksymalnie za 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95. Może kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Zaglądamy na drogi w Wolinie i okolicach. Ten poranek zaczyna się spokojnie. Ruch jest niewielki i można jechać bez większego pośpiechu. Miejscami po przelotnym deszczu nawierzchnia bywa lekko mokra, więc warto delikatnie hamować i zachować bezpieczny odstęp. Chłodny maj potrafi zaskoczyć, dlatego dobrze rozgrzać nie tylko silnik, ale też swoją koncentrację.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Poranek w Wolinie i regionie szykuje nam się z pogodą w kratkę. Będzie sporo chmur, możliwe są wciąż przelotne opady deszczu, ale od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Termometry pokażą maksymalnie około 13 stopni, do tego wiatr mamy nieco silniejszy i on nam może dokuczać. Niskie jest również ciśnienie, więc tradycyjnie dobrze rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. A jutro szykuje się podobna aura, choć może też zagrzmieć.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej zgrabnie połączymy ze sobą piłkę kopaną, kolarstwo włoskie, Formułę 1 oraz hummus.
3: A potem z okazji niewyspanej nocy albo wielkiego pośpiechu wyjdziemy z domu w czymś mocno nietypowym, na przykład w piżamie. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry w dniu środkowym, czyli w środę. Gra nam Genesis. 4 po 6.

0: przyjemne, poranne, całkowicie wyluzowane La La La La Long w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po godzinie 6, mamy 13 dzień maja, to jest środa i co tam dzisiaj ciekawego w kalendarzu?
1: 124 lata temu odbyło się pierwsze w historii El Clasico.
0: Barceloniak i Real.
1: I Real, tak. 117 lat temu rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Dodatkowo obchodzimy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu.
2: No to pomysł na śniadanie już mamy, gotowy, prawda? No a my teraz zapraszamy do apelu porannego w środę. Dajcie znać, że już nie śpicie, że jesteście z nami. 22 4 4 i 3 0 to jest numer telefonu do Radia Złote Przeboje. A zagramy wam śniadaniowy jak najbardziej kawałek, który nazywa się Lady Marmalade.

0: Samba, Samba de Janeiro w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Co ciekawe, ten przebój wcale nie pochodzi z Ameryki Południowej, tylko z Europy i do tego z Niemiec i do tego stworzył go facet o nazwisku Gottfried Engels. Herr Gottfried Engels, to już jest odrobinę za dużo.
1: Herr Gott?
0: Dzień dobry, 26.
1: Dzień dobry, to dla odmiany za kilka minut kapela, która nazywa się Texas i wcale z Teksasu nie pochodzi, tylko ze Szkocji. Takie cuda, to tylko w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
4: Co jest faktem, a co bujdą w dyskusji o nowym porcie? Czy mieszkańcy Prawobrzeża Świnoujścia rzeczywiście mają się czego obawiać? Jak ta inwestycja wpłynie na region i całą Polskę?
3: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

0: Ashford i Simpson w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj mamy dzień środkowy oraz dzień 13 jednocześnie, tak tam przypominamy niechętnie, znamy gorsze połączenia przecież, ale i tak ostrożnie zapytamy, w jakim nastroju się obudziliście. Apel poranny Radia Złote przed nami, Złote Przeboje przed nami, 22:44:30. Dzień dobry, halo, co tam słychać?
1: Pozdrawiam, najlepszy poranek w Polsce. Wczoraj wielkie zwycięstwo, chociaż nie wiemy w sumie, jak Alicji pójdzie w finale. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy za ten jakże ekspercki, aktualny głos na temat Eurowizji. Kręci nas to nieustannie w sobotę. No wielki finał. 22:44:30 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny środowy. Dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagramy wam wiosnę w najpiękniejszym wykonaniu. Pan Marek Grechuta na zegarach 6:32.
3: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palce.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocknij się na parę chwil.

0: A, bo się tego fantastycznie słucha. Can't take my eyes off of you. Gloria Gaynor, piosenka z roku 90, ale oryginał pochodzi z 1967. Zaśpiewał go Frankie Valli. I teraz uwaga, okazało się, że od tego czasu jest to najczęściej grana jako pierwszy taniec na weselach piosenka w historii ludzkości. I tylko takie mamy dla was w radiu Złote Przeboje. Za 20 minut będzie 7.
1: Tak, za chwilę numero uno, Tora, też dobre na wesele dla pary wchodzącej na nowe tory życia. A wcześniej sprawdzimy, czy o tej porze płynnie przedostaniecie się do pracy, czyli jak ominąć poranne korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Poranek na drogach wokół Wolina jest nadal spokojny i raczej płynny. W takich warunkach łatwo się rozluźnić, ale warto pamiętać o pieszych i rowerzystach, którzy coraz częściej pojawiają się już o tej porze. Chłodne powietrze i możliwy krótki deszcz mogą ograniczać widoczność, dlatego lepiej dziś jechać odrobinę spokojniej, szerokiej drogi.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Każdy czasem tak ma, każdemu zdarza się takie poranne zakręcenie i czasem to zamotanie objawia się w ubraniach, nakryciach głowy, innych dodatkach. A mianowicie pytanie poranka będzie brzmiało, uwaga, czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym?
2: Mojej przyjaciółki syn właśnie zdaje egzamin ósmoklasisty i pochwaliła mi się, że wczoraj z tych nerwów wyszła do pracy w laczkach spod prysznica.
1: Brawo, pozdrawiamy. No.
3: Ja raz z kolei poszedłem do pracy w nie swoich butach, no i pół dnia się zastanawiałem, dlaczego mnie tak cisną.
2: Co? Szpilki bywają niewygodne. Tak.
4: A córki buty to już w ogóle, tak. Kapcie, szlafrok, a może kuchenny fartuszek. No sprawdźmy, czy słuchaczom, czy wam zdarzyło się wyjść z domu w czymś nietypowym. No to 22 4 4 i 3 0. To jest telefon do nas.
1: Może też być mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszą, najciekawszą, najśmieszniejszą opowieść obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym? 2 2 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Cash śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.7. Jak wiadomo, kraje mają ze sobą różne relacje, ale i tak cała prawda o stosunkach międzynarodowych wychodzi gdzie?
1: Na Eurowizji.
0: A my jesteśmy świeżo po półfinale.
1: Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji. No, wielka radość zapanowała w jej rodzinnym mieście w Ciechanowie. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 7.00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama. 13 maja, mamy w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji. Wielka radość w jej rodzinnym mieście. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy. Zimni ogrodnicy w natarciu, lepiej jeszcze chronić uprawy przed przymrozkami. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lentowszczyk.
15: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
14: Finał Eurowizji już w najbliższą sobotę. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Wczoraj walczyli z zadaniami z matematyki.
16: Geometria. Procenty, geometria dużo.
17: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
18: No z 80%.
14: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. A dziś ostatni egzamin z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści o 9 przystąpią dzisiaj do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Oba egzaminy potrwają po 180 minut. Nie są one obowiązkowe, piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Chłodniej, burzowo i deszczowo, możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
19: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, no, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
20: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
14: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka to czas od 12 maja do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
0: Mateusz Stanicki. Zapraszam. 36-letnia Sorana Kirstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1, 7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13:00 wieczorem, ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Ruch w regionie robi się wyraźnie większy, choć nadal jedzie się dość sprawnie i bez większych utrudnień. W chłodny poranek warto zachować uwagę, szczególnie tam, gdzie piesi spieszą się do pracy albo szkoły. Miejscami asfalt może być wilgotny po przelotnym deszczu, dlatego dobrze zostawić sobie troszkę więcej miejsca na reakcję. Nie traćcie cierpliwości.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Z rana w Wolinie możemy spodziewać się słońca na przemiany z chmurami. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu. Nie będzie też zbyt ciepło jak na środek maja, bo dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy tylko 13 stopni. Taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale synoptycy przewidują też przelotne burze.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, po siódmej damy lajka, a za co damy lajka? Za wszystko i to nie zwlekając, gdyż znajomych i przyjaciół nigdy nie za wiele.
3: Tak jest, po siódmej pojawi się też dobra znajoma, Krystyna Iwona, bo dzisiaj premierowy odcinek serialu Życie z ssaków polskich, a będzie to odcinek zimny, niczym trzej ogrodnicy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 5 minut po godzinie 7.

0: Ten zespół powstał w czasach, w których na świecie nie było jeszcze internetu ani influencerów, a i tak zdobył fanów i to na całym świecie. Fleetwood Mac zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po 7, a teraz chcemy zauważyć, że dożyliśmy czasów, w których nieustannie oceniamy się wzajemnie, dajemy lajki, kciuki albo inne gwiazdki.
1: I to praktycznie wszędzie. Od wynajmowania pokoju w hotelu, po kupowanie kalafiora w dyskoncie. Wszyscy chcą od razu serduszek, plusów, lajków i gwiazdek.
2: Tak, to mamy taką radę, jeśli dostałeś lajka od nieznajomego, natychmiast dodaj go do przyjaciół, nie daj uczuciu ostygnąć. Mieć czy być, teraz Myslowic w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, mamy środę, 12 po 7.

0: Złote przeboje na Dzień Dobry, Ace of Base i ich pierwszy wielki przebój All That She Wants. Ten saksofon i jego charakterystyczne te turururu, tu, podobno trafiło na nagranie przypadkowo. Ktoś nadepnął należący futerał. A teraz, skoro środa, to nie będzie przypadków.
1: Nie będzie, ponieważ mamy dzień środkowy, to za 10 minut wystąpi ona, jedyna i niepowtarzalna Krystyna Iwona w premierowym odcinku Życia z Saków Polskich. Będzie dzisiaj zimna, niczym trzej ogrodnice, bardzo prosimy nie mylić z sześcioma królami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ajo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręg?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Never, never gonna give you up. Barry White śpiewał tak niskim głosem, że najlepiej słuchało się go leżąc, i to przy samym gruncie, a tam aktualnie czyha niebezpieczeństwo.
1: Gdyż w tych dniach można sobie co nieco odmrozić. I o tym dzisiaj ona, niezawodna Krystyna Iwona, w gorącym jeszcze premierowym odcinku serialu
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssaki dwunożne dzielą się na te, które kupują, i te, co same hodują. Te drugie zaczęły sezon na działce, choć z niepokojem wyglądały trzech ogrodników i zimnej Zośki. Bo te zimne France mogą wymrozić delikatne flance.
4: Popatrz, jaka France.
3: Za dwa dni naczelne nareszcie odetchną z ulgą. Już nie będą bać się przymrozków, które sprawią, że płatki kwiatów zczernieją i opadną. Będą pewne, że ich praca wyda owoce i warzywa.
5: To bezsmaczne, pyszne.
3: Same też rzucą w kąt swoje ciepłe okrycia. Bo ani na działkach, ani na łąkach nikomu już nie zagrozi odmrożenie korzonka.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Wysoty Królu Złotych. Gdzie indziej usłyszysz przeboje takie jak ten Malinowy Król w Radiu Złote Przeboje. Na Dzień Dobry śpiewała Urszula i budziła z nami środę za 22:08.
1: Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pytanie, na co komu dziś Lady Punk? W Radiu Złote Przeboje się nie mieści, ale Lady Punk mieści się ze wszystkimi kawałkami, nawet takim, który nazywa się Na co komu dziś. No i zagramy za kilka minut, a wcześniej sprawdzimy, jak tam sytuacja na drogach od rana.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Po drogach wokół Wolina jedzie się raczej płynnie. To dobra wiadomość, szczególnie przy chłodnej aurze i możliwych krótkich opadach. Warto zwrócić uwagę na rowerzystów, bo wielu korzysta z poranka, zanim zrobi się bardziej tłoczno. A jeśli ktoś jeszcze ziewa za kierownicą, to przypominamy, że kawa pomaga, ale rozsądek nadal działa lepiej.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
12: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Mamy wczesną porę, za 10 minut będzie 8, dlatego nie boimy się zadać pytania, czy zdarzyło się wam wyjść w dom z domu w czymś nietypowym? Mhm. To jest właśnie pytanie środowego poranka, no i w tej sprawie dzwonicie pod numer 224430.
2: Szłam przez główną ulicę mojego miasta, a na głowie 3 różowe wałki.
3: Otóż moja żona z pracy kiedyś wyszła w czepku pielęgniarskim.
4: Zapomniałam założyć spódniczki i założyłam palto.
5: Mnie się zdarzyło kiedyś pójść do pracy w dwóch różnych butach.
6: Mnie to się nie udało w niczym nietypowym wyjść na ulicę, ale mężowi, no i owszem. Raz kiedy szedł na drugą zmianę do pracy, wyszedł po prostu tylko w kurtce i niestety nie założył spodni, szedł w kalesonach.
7: Kalesony na zimnych ogrodników, to wcale nie jest taki zły pomysł. Czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym? 224430 to telefon. No i może też być mailowo. poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No, za najlepszą opowieść obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. W czym nietypowym zdarzyło się wam wyjść z domu? 224430.
0: Mamy temat.

0: Pola Apple w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5-8. Czy wy też tak macie, że jak kupujecie przez internet, to te tańsze rzeczy przez telefon, a poważniejsze, droższe rzeczy przez laptopa, żeby podnieść powagę i prestiż? Mamy coś takiego, prawda? I teraz będzie coś dla właśnie kupujących przez internet.
1: Ważna ta wiadomość, którzy robią zakupy w internecie, bo od czerwca jedna zmiana może ułatwić każdy zwrot. I powiem więcej o tym już w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
2: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
3: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2304.

0: 13 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest środa, jest 8, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: MSZ i prokuratura z pytaniami do USA w sprawie Ziobry i Romanowskiego. Koniec problemów ze zwrotami? Sklepy internetowe muszą wprowadzić nową funkcję. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju tenisowego w Rzymie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta m.in. o podstawy prawne i faktyczne. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale też i Marcina Romanowskiego.
2: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Ziobro i Romanowski są w Polsce ścigani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Kolejna awaria na kolei w Śląskiem. PKP PLK informuje, że w trakcie prac na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające. Problemy są na trasie w kierunku Tychów z Bardonia, Wisły i Rybnika, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
3: Część pociągów Kolei Śląskich jest odwoływana. W przypadku innych skrócono ich bieg oraz uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Jeszcze inne jeżdżą trasami alternatywnymi.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona. Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zakupów konsumentom, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Brak takiego internetowego guzika może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Iga Świątek zagra dzisiaj o półfinał turnieju tenisowego w Rzymie. Zadanie trudne, bo na jej drodze stanie Amerykanka Jessica Pegula. Obie zawodniczki regularnie spotykają się na korcie. W ostatnim czasie nasza tenisistka ma problemy z pokonaniem zawodniczek z czołowej dziesiątki, ale turniej w Rzymie może być przełomem i powrotem Polki do wielkiej formy. Początek meczu o 13.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Poranny ruch we Wolinie i regionie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie i na razie nie powinien sprawiać większych problemów. Chłodny maj daje się we znaki, dlatego jedziecie raczej spokojniej i to akurat dobra wiadomość. Warto jednak uważać na pieszych przy przejściach oraz na motocyklistów, którzy coraz śmielej pojawiają się na trasach szerokości.

0: Pogoda w Wolinie.
1: O poranku w Wolinie i regionie możemy spodziewać się sporego zachmurzenia oraz tego, że przez cały dzień możliwe są przelotne opady deszczu. Od czasu do czasu na niebie ma jednak pojawić się też słońce. Termometry pokażą około 13 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niestety niskie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale może też zagrzmieć, a sucho zrobi się od piątku.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej przypomnimy kibicom, kiedy to zaczyna się ten mundial i zaprezentujemy polską wersję piosenki mundialowej.
2: To będzie, będzie. Daj, daj. Po ósmej też wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu w nagrodę za wyjście z domu w czymś nietypowym. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w dniu środkowym. Gra nam kombi. 4 po 8.

0: Backstage ja w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Nie do przekrzyczenia. Normalnie nadawałaby się na kibickę naszej reprezentacji piłkarskiej, prawda? Mm. No a tymczasem narazimy się fanom polskiej piłki, gdyż chcemy przypomnieć, że to już niebawem, 11 czerwca, meczem Meksyk-RPA rozpocznie się tegoroczny mundial.
1: Tak.
0: No i przypomnijmy, Polska się nie dostała, ale za to...
2: No ale za to zagrają takie kraje jak Uzbekistan, Jordania, Katar, Wybrzeże Kości Słoniowej, Bośnia i Hercegowina, Irak, Kongo.
1: No fajnie, no, fajnie, szkoda, że nie my i wszystkie

0: te kraje wymienione chcą, żeby im właśnie dać ten puchar mundialowy Daj Daj. I przy tej okazji przypomnijmy oficjalną piosenkę mundialową Daj Daj Shakiry, trochę w wersji spolszczonej.
1: Daj kamienia!
0: Shakira będzie trzeci raz śpiewać na mundialu, ale takiej wersji jeszcze chyba nie zna sama. A teraz oryginalne wykonanie Simply Red na Dzień Dobry w radiu Złote Przeboje, 12 po 8.

0: właśnie do tego przeboju, do Billie Jean, Michael po raz pierwszy w historii zaprezentował swój księżycowy krok, moonwalk. Wiele razy człowiek chciał się nauczyć, ale nie jest tak łatwo. Trzeba mieć przeprosty jak Rafał Masarak, a w pewnym wieku to już bardziej takie lumbago dopada niż moonwalk.
1: Lumbago dopada, chociaż chciałoby się do pracy tak bardziej do tyłu niż do przodu. No nic, radio złote przeboje na dzień dobry, 20 minut po 8. Kochani, to już ostatnie minuty na chwilę szczerości i wyznanie, w czym nietypowym zdarzyło ci się wyjść z domu. Dzwońcie pod numer 224430. A za najbardziej oryginalny outfit będzie kawa w nagrodę.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: Ależ to był temat. Czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym? To było pytanie i temat środowego poranka. W tej sprawie dzwoniliście przez cały poranek. No i czas na podsumowanie.
3: Nietypową rzeczą, z którą wyszedłem na dwór, to kurtka mojej córki.
4: Koleżanka założyła bluzkę do pracy na złą stronę.
5: Jechałem letnie w piżamie kupić garnitur i koszulę. Happy prezo.
3: Wyszedłem z domu w spodniach mojej małżonki.
6: Mój mąż nie tak dawno temu na szkolenie wyszedł z domu z kotem w walizce.
2: Na adres poranek@złoteprzeboje.pl słuchaczka Justyna napisała, co napisała?
7: Kiedyś rano zapomniałam wyrzucić po drodze do pracy śmieci i wsiadłam do tramwaju z 60-litrowym workiem.
8: Pięknie, pięknie. No złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za tę ostatnią historię z workiem, bo chcieliśmy tu podkreślić, że lepsze śmieci w tramwaju od kota w walizce, gdyż nie miauczą. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie głosy.
2: Dziękujemy, dziękujemy, a jutro będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90., czyli co w nich było takiego, czego dzisiaj już się nie spotyka, na przykład plastikowe paski na futrynie.
1: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Na drogach w Wolinie i okolicach jest nadal dość spokojnie, choć ruch momentami potrafi zrobić się bardziej intensywny. Po krótkim deszczu nawierzchnia może być śliska, szczególnie w zacienionych miejscach, dlatego ostrożność nadal bardzo się przyda. Coraz więcej osób wybiera dziś też rower zamiast auta, więc warto pamiętać o bezpiecznym odstępie przy wyprzedzaniu.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Flames of Love i Fancy, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 20, nie, tak, za 12. Jest dobrze, że ta matura już tak daleko za mną. Chcieliśmy tutaj powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak i że już zdążyła nieźle namieszać.
1: Oj, zdążyła, gdyż codziennie po południu ma dla was zagadki związane z piosenkami właśnie swoimi, czyli Beaty i Bajmu też, ale i z naszymi ulubionymi gadżetami z lat 80. i 90.
0: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty z autografem.
2: Jak brzmi dzisiejsze hasło, o które pytaliśmy, to składające się z dwóch słów?
3: Gorąca krew.
2: Pięknie udało się zgarniać nagrody. Gorące brawa.
3: Gorące brawa, gorąca krew, wszystko gorące oprócz dzisiejszej pogody.
1: Wszystko się zgadza oprócz pogody. Tak było wczoraj. Na nagrody możecie zerknąć wolną chwilą na naszym profilu na Instagramie, a jak nabierzecie ochoty na nagrody, to bawcie się z Radiem Złote Przeboje. Dzisiaj po południu polecamy i zapraszamy. A teraz gramy Classics Nouveau w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Tak długo prowadzący gadali, że już nie jest za 12.09, tylko za 11.09.
0: O!

0: Jeden z największych przebojów z samego środka lat 90. w Polsce, Zegar, z trzeciego solowego albumu Edyty Bartosiewicz. Płyta nosi tytuł Shock and Show. Pamiętacie? A teraz u nas przedsmak zbliżających się wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Od poniedziałku mocno trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów. Dzisiaj ostatni egzamin z języka obcego. Więcej o tym będzie już za moment w wiadomościach o 9.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
0: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra. A ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
22: W kalendarzu jest 13 maja i to jest środa, jest punktualnie 9 i jak zawsze o pełnej wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
23: Ostatni test i ostatnie emocje. Ósmoklasiści piszą dziś język obcy. Susza, przymrozki i straty. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Tatry pod śniegiem. Warunki w górach znów trudne. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna. O nastroje uczniów dziś o poranku pytał nasz reporter.
24: Angielski będzie proste. Nie.
25: Nie?
24: Nie.
25: Angielski nie?
26: Ja to z angielskiego to no, no.
25: A ty no, czy jest?
26: Nie, no u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno.
25: You can speak English?
26: Yeah, I can.
25: Very, very.
0: very well.
2: Very, very well.
23: Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dzisiaj 110 minut.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
23: Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Oprzeński.
4: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
23: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Ceny biletów do górskich parków narodowych wzrosną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce doliczyć do wejściówek 15-procentową opłatę na ratownictwo górskie. Przykładowo bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego może podrożeć z 11 do 13 zł. A tymczasem w Tatrach w nocy spadł śnieg. Świeży puch pojawił się już od wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Na szczytach wyraźnie się ochłodziło. Rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazywały minus 7 stopni. Obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Przy wystąpieniu objawów udaru mózgu ważna jest każda minuta i trzeba jak najszybciej wezwać pomoc, nawet jeśli objawy udaru mijają. Jakie to objawy i jakie mogą być skutki udaru oraz jakie czynniki zwiększają ryzyko jego wystąpienia, o tym dzisiaj w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
3: Sport w 30 sekund.
6: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale tenisowego turnieju Rangi 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Wcześniej do półfinału awansowały Sorana Kirstea i Coco Gauff. Dziś zaległe spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Wieczorem powalczą Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Ten, kto wygra, zostanie w walce o tytuł mistrza Polski. W drugim meczu Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze. Ekipa z nadmorza, nawet jeżeli wygra, ze strefy spadkowej nie ucieknie. Ale porażka mocno utrudni jej walkę o utrzymanie.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Pogoda.
23: Dzień z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Przejaśniać się może głównie we wschodniej Polsce. Na termometrach od 11 stopni w Białymstoku, 12 w Gdańsku, 13 w Warszawie, Krakowie i w Poznaniu, do 14 stopni we Wrocławiu.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: 13 maja, jak ten czas zasuwa, a już niedługo, już 29 maja, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk dadzą w Warszawie super, hiper, exclusive koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
22: O, minęło, szybciutko poleciało. W głowie się nie mieści, no, a my mamy dla was zaproszenia na Torwar, na ten koncert. Chcecie się pobawić przy kawałkach Kombi, kawałkach Skywalkera i ONA, no to wejdźcie czym prędzej na złoteprzeboje.pl, bo kolejne bilety pojadą do was już za niecałe pół godziny. 5 po 9, Pointer Sisters.
27: To

słuchać mnie zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Kasia Kowalska. No jeszcze 20 lat temu, wtedy kiedy to zrobiła, to trzeba było zaśpiewać ładnie piosenkę, nagryzdać laurkę, albo chociaż ładnie poprosić kogoś, kto znał się na mapie. Dzisiaj wystarczy odpalić nawigację i liczyć, że nas tak poprowadzi, że nie wjedziemy do rzeki czy w jakieś inne maliny, no nie?

Zdecydowanie, a za chwilę będzie kapela, która ma na świecie więcej wyznawców niż kościół potwora spaghetti normalnie. Tych panów kocha prawie tylu ludzi, ilu jest wielbicieli pizzy na cienkim. Depeche Mode, sami słyszycie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, ale piosenka będzie o czymś niezbyt już modnym, czyli o polityce prawdy. Policy of Truth, gramy w dzień środkowy z dedykacją dla wiecie kogo.

0: forma, co za forma. Od ponad 55 lat na scenie Maryla Rodowicz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No a tymczasem 50 wspólnych lat, niewiele mniej. Na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. No i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze.
1: Zagrają kawałki Kombi, ale też uwaga, uwaga, będą kawałki Skywalkera, będą numery ONA. Chcecie tam być, chcecie się z nimi bawić i świętować, no to wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl i piszecie nam maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam królowie życia.
0: I swój pomysł nawet nie w 5 słowach, tylko nawet krótszy, wysłała słuchaczka Bernadeta z Józefowa pod Warszawą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To opowiadaj, z czym kojarzą ci się królowie życia.
2: No, mi się właśnie kojarzą z dźwiękiem młodości w głośnikach, to dlatego, że dla mnie tak brzmi muzyka Kombi, którą znam z domu rodzinnego, dlatego, że moi rodzice swój pierwszy taniec właśnie zatańczyli do utworu Kombi i to było słodkiego, miłego życia.
1: Jaki czad, niesamowite! No to słuchaj, wspomnienia piękne i za te piękne wspomnienia i królewskie naprawdę skojarzenia masz od nas podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Brawo
1: dla ciebie! I teraz tak, jeśli masz ochotę, to możesz się na koncercie ustawić pod samymi głośnikami, żeby ci te dźwięki jeszcze po koncercie tak przez tydzień w uszach dzwoniły, okej?
2: Dobrze, na pewno będzie to wtedy wydźwięk na kolejne 50 lat.
1: No i super, widzimy się na Torwarze 29 maja.
0: Tak, zapraszamy, jeśli poczuliście też, że wy też chcielibyście się pobawić z nami, no to zapraszamy złoteprzeboje.pl, tam wchodźcie, kolejne bilety na koncert Królowie Życia już jutro o 9.30 tylko w Radiu Złote Przeboje. A teraz nam zagra Samantha Fox za 26 minut 10.

0: to promocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
7: Co jest faktem, a co bujdą w dyskusji o nowym porcie? Czy mieszkańcy Prawobrzeża Świnoujścia rzeczywiście mają się czego obawiać? Jak ta inwestycja wpłynie na region i całą Polskę?
6: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: To była grupa The Police, Every Breath You Take. Nie będziemy przypominać, ile Sting codziennie zarabia na tej piosence, jak mu się żyje tam w tej Toskanii, w tej winnicy, jak to sobie koncerty daje, kiedy chce. Wcale mu nie zazdrościmy.
1: Nie.
2: W ogóle.
1: Ani trochę.
0: W ogóle. Jutro się spotykamy, będzie świetnie. Dziękujemy za dzisiaj, kochani. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy, kłaniamy się nisko. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
0: Dzięki wielkie.
3: A Gosia Kościelniak przy mikrofonie.
1: Jestem i będę namawiała, abyśmy nie zazdrościli kolejnym artystom, których będziemy słuchać, jakie to mają wspaniałe życie, bo my też mamy wspaniałe życie, co będziemy udowadniać po godzinie 10:00.

0: tęskni za tobą jako pustynia, która tęskni za deszczem. Oj, tęskni, no ale dziś trochę więcej deszczu też w wielu miejscach Polski. Na razie zapraszam na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i prognozy pogody. Także za 4 minuty 10 Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
12: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
13: Wiadomości z Wolina.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policjanci prowadzą kontrole na akwenach regionu. Sprawdzają jednostki pływające oraz osoby korzystające z wód. Działania odbywają się we współpracy z Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego. Kontrolowane są zezwolenia, sprzęt oraz legalność połowów ryb. Zaglądamy do Międzyzdrojów i przypominamy, rusza tam przebudowa ulicy Dąbrówki. Podpisano już umowę na realizację inwestycji. Prace obejmą wymianę nawierzchni, przebudowę chodników i zjazdów oraz poprawę odwodnienia. W czasie pracy trzeba liczyć się z utrudnieniami. Za nami też Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, co w ramach projektu czekała na mieszkańców regionu. O tym mówi aspirant Dawid Lewandowski ze Straży Pożarnej.
15: Możemy spotkać stanowiska Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, na których znajduje się wyposażenie, przede wszystkim mające zobrazować podstawowy sprzęt, który można wykorzystać w sytuacjach zagrożenia. Mamy plecaki ewakuacyjne, mamy podręczny sprzęt gaśniczy, czujniki dymu.
14: Piknik miał miejsce 9 maja w Szczecinie, ale podobne mają odbyć się we wszystkich powiatach województwa zachodniopomorskiego. Za godzinę powiem więcej o Nocy Muzeów w regionie.
13: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Wartycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o udarze mózgu. Jak go rozpoznać? Jakie daje objawy? Neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Jacek Staszewski mówi, że udar przejawia się gwałtownie.
17: Może wystąpić nagłe osłabienie siły mięśniowej, czyli ten tak zwany paraliż połowy ciała, zarówno kończyny górnej ręki, często również dolnej. Mogą wystąpić zaburzenia mowy. Pacjent usiłuje coś powiedzieć, ale mowa jest zniekształcona, mowa jest nieczytelna. Może w ogóle nie być w stanie w żaden sposób artykułować. Mogą być inne objawy uszkodzenia mózgu, bardzo silne zaburzenia równowagi, bardzo silne zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia.
16: A jakie są rodzaje udarów mózgu? O tym powiem za godzinę.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
14: 13 stopni w dzień. Tyle maksymalnie mają dzisiaj pokazać termometry w Wolinie i regionie. Na niebie będzie sporo chmur. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale powinno też pojawić się słońce. Wiatr mamy silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływało na samopoczucie wszystkich tych osób, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna aura. Wciąż może padać, ale spodziewać się też możemy przelotnych burz.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
12: No to mamy już środowe przedpołudnie. Dzień dobry, Gosia Kościelniak. Mam nadzieję, że dobrze rozpoczął się wasz dzień. Tym bardziej, że jeśli zrobiliście to z Radiem Złote Przeboje, to nasza ekipa na pewno się o to starała. Tym bardziej, że ja wstaję właśnie z nimi, nasza ekipa porannego programu. A teraz Freddie Mercury zaśpiewa.

0: Ka-ching!
1: 10:09, większość z nas w pracy i przypominam, robota nie zając, więc jeśli przez chwilę odetchniecie, tak jak ja na naszym Instagramie widać, jak to robię w szybkim, zapracowanym dniu pracy. Więc jeśli macie ochotę, jeśli możecie odetchnąć przez chwilkę i zadzwonić tutaj do Radia Złote Przeboje, żeby wspólnotę kolejnego dnia budować, to proszę powiedzcie mi, gdybyście mogli pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim? I dlaczego? Bardzo jestem ciekawa. Czego chcielibyście spróbować? Czego w ten sposób się dowiedzieć? Ja na przykład całe życie pracuję w radiu. Wiem chyba wszystko o tajnikach radia. A zawsze byłam ciekawa, jak to jest pracować w zoo. Karmić wielkie koty, tygrysy, lwy. Jeden taki dzień byłby dla mnie super. 2244 i 30 za najciekawszy pomysł oddam nasz kubek porcelanowy z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Gdybyś mógł pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim i dlaczego? 2244.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

Ktoś jeszcze by nie zauważył, nie usłyszał, może by nie dotarła ta wiadomość do kogoś z Was, że nasza ekipa Radia Złote Przeboje powiększyła się od początku maja o nową osobę, o nową prowadzącą, która w niedzielę od godziny 12 do godziny 14 będzie miała swój program, która codziennie o 12.30 jest też naszym gościem i opowiada o swoich największych przebojach, głównie z lat 80. i 90. No to teraz właśnie donoszę i podkreślam. Jest to Beata Kozidrak. I dzisiaj też o 12.30 będzie rozmawiała z Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy razem, o czym dzisiaj Beata Kozidrak będzie opowiadać w naszym cyklu w Radiu Złote Przeboje. Thank you.

0: siostrzyczką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Robota nie zając.
1: Wydawałoby się, że zwykła środa, a cały czas nosimy w naszej głowie marzenia. Dzisiaj zapytałam, gdybyście mogli pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim i dlaczego? Bardzo jestem ciekawa, a wy dzwonicie.
2: Jestem oficerem marynarki, jako główny mechanik bywałem na okrętach na całym świecie, a ciągle nie chciałbym być przewodnikiem górskim, brać grupę i iść w góry, żeby był troszkę adrenaliny, czułbym się odpowiedzialny za grupę, już pilotem górskich wycieczek. Pozdrawiam, Cezary.
3: Jeśli miałbym móc jeden dzień wykonywać jakąś profesję, może byłby to ksiądz, posłuchać spowiedzi, poprowadzić jakoś mszę, porozmawiać z wiernymi, a ten jeden dzień w celibacie pewnie bym wytrzymał.
4: Chętnie spróbowałabym pracy jako bibliotekarka w takiej starej, klimatycznej bibliotece, gdzie każdy dzień to trochę odkrywanie historii ukrytych w książkach i rozmowach z ludźmi.
5: Chciałbym zostać smakoszem kawy, dlatego że sam uwielbiam pić kawę i chciałbym poznać historię, no i oczywiście smaki kawy z całego świata.
1: I już się robi bardzo ciekawie i można się przyjrzeć własnym marzeniom i pragnieniom. 2244 30. Ciekawe pomysły, a za najciekawszy oddam nasz kubek porcelanowy z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje tuż po 12. Jeszcze można napisać, jeśli nie możecie akurat zadzwonić. robota@złoteprzeboje.pl, bo robota nie zając. 2244 30. Za 10 minut będzie 11.

most do twojego serca, Bridge to your heart, rok 1987, wtedy to był wielki przebój, a dziś słuchamy tego w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy, no i prognoza pogody, a ponieważ środa to cykl Sprawdzone Środy, dziś specjalnie dla was posłuchajmy razem.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Wolina.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wczoraj w miejscowości Dusin doszło do pożaru warsztatu w budynku gospodarczym. Ogień pojawił się około godziny 11. Wysłani na miejsce strażacy nie dopuścili do jego rozprzestrzenienia się. W zdarzeniu też na szczęście nikt nie ucierpiał. Co roku około 4% Polaków odmawia szczepienia z powodu braku zaufania. Aby temu przeciwdziałać, należy zmienić podejście lekarzy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Najwięcej szkód wywołuje brak empatii i brak zrozumienia przez personel medyczny obaw pacjenta. Jeżeli ktoś mówi, że a ja to się boję szczepień albo mam wątpliwości, natychmiast dostaje nalepkę antyszczepionkowiec. Tak nie wolno robić.
3: Rosnącym problemem jest obecnie zjawisko dezinformacji internetowej wspomaganej przez sztuczną inteligencję. Na koniec przenosimy się do Kamienia Pomorskiego. Tam w sobotę odbędzie się Noc Muzeów organizowana przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Zaplanowano zwiedzanie wystaw i próbę pobicia pewnego historycznego rekordu. To wszystko od 19:00. Wcześniej, bo już za godzinę, wspomnę o naborze do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wartycka. O udarach mózgu mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jak je rozpoznać, co robić i dlaczego pomoc powinna nadejść jak najszybciej. Jednym z udarów jest udar niedokrwienny, mówi neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Jacek Staszewski.
6: Możemy spotkać pacjentów z udarami niedokrwiennymi, czyli spowodowanymi zazwyczaj miażdżycą czy konsekwencjami chorób serca. Te udary niedokrwienne są spowodowane zaburzeniem przepływu krwi przez określone naczynie krwionośne. W zależności od tego, w jakiej okolicy dojdzie do zaburzeń przepływu krwi, no takie też będą objawy kliniczne.
5: Za godzinę posłuchajcie o drugim rodzaju udaru, o udarze krwotocznym.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
3: Przelotne opady deszczu, spore zachmurzenie, ale od czasu do czasu też i słońce na niebie. Tak zdaniem synoptyków będzie wyglądała dzisiaj pogoda w Wolinie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 13 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody. Wciąż nie będzie zbyt ciepło, ale dojdą też przelotne burze.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
7: Niskie ciśnienie, to może wiecie, co teraz zrobimy, oprócz tego, że posłuchamy wielkiego przeboju Belindy Carlisle w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty po godzinie 11:00. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Belinda, potem Alize. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

9 minut po godzinie 11 słuchacie Radia Złote Przeboje. Podobno rok 2027 zbliża się wielkimi krokami. No jak to? Przecież dopiero 26 się rozpoczął, ale coś w tym jest. Wraz z rokiem 27 okrągła 30. rocznica wydania pierwszego albumu zespołu NSYNC nadchodzi i fani grupy oczekują, że zespół zdecyduje się uczcić ten jubileusz. Ostatnie plotki o możliwym powrocie NSYNC postanowił skomentować Joey Fajon, jeden z członków boys bandu, i podkreślił, że nie przewiduje w najbliższym czasie powrotu zespołu na scenę, chociaż takie plotki się pojawiły, i zaznaczył, że część członków NSYNC byłaby zainteresowana wspólnym występem, ale nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. I teraz plotka, czyli Justin Timberlake jest głównym powodem, dla którego NSYNC nie planuje powrotu? Fajon zasugerował, że jest w tym ziarno prawdy.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
3: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
4: Ktoś taki jak ja.
5: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
4: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
3: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
4: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

0: mógł pracować w innym zawodzie przez jeden dzień. To w jakim i dlaczego? Kacper napisał tak: pracuję w korporacji, a jeden dzień chciałbym pracować jako maszynista, prowadzić pociąg. Marzenie. Zero maili, zero pośpiechu, tylko tory, tory, tory i kawa. A tak to sobie, Kacper, wyobrażasz, tak? Dzwonicie.
1: Ja bym chciał jeden dzień pracować jako rolnik, traktorem orać pole. Takim dużym traktorem, który ciągnie tam kilka skip.
2: Chętnie zostałbym testerem Materacy i do tego brałbym wszystkie nadgodziny.
0: Tester Materacy. Oj, to chyba jeden dzień to trochę za mało jednak. To by się człowiek dopiero rozbisurmanił i by się tak w tym umościł i chciałby pracować dłużej. Świetny zawód. 2244 i 30 albo pisać można robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Powolutku zbliżamy się do południa, a o 12.30 codziennie w Radiu Złote Przeboje o swoim kolejnym wielkim przeboju opowiada nasza koleżanka z radia, bo pracuje z nami od niedawna, ma swój autorski program w niedzielę i współpraca radiowa ją wciągnęła bardzo. Beata Kozidrek dzisiaj znowu o jednym ze swoich przebojów opowie więcej niż wiemy, inaczej, tak z jej strony, ciekawostki i nieznane historie właśnie w Radiu Złote Przeboje. Mamy też konkurs związany z tymi wspaniałymi latami, specjalnie dla Was, ale to troszeczkę później. Właściwie wszystkie przeboje Beaty Kozidrek znamy na pamięć, ale ten, o którym obiecała opowiedzieć dzisiaj, jest jednym z najbardziej szczególnych i no, jest symbolem epoki. 12.30 się zbliża, to posłuchamy razem.

0: No, czego by nie powiedzieć o Spice-etkach, to energię to one miały. Wanna Be Spice Girls, rok 96. A teraz już za 6 minut będzie południe. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i okolicy.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Wiadomości z Wolina.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. Limit przyjęć wynosi 200 osób. Kandydaci muszą przejść testy sprawnościowe, psychologiczne i rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia przyjmowane są przez system rekrutacyjny Straży Granicznej. A od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. Ma to ułatwić robienie zwrotów, ale nie wszyscy do zmian podchodzą poważnie, mówi Michał Wójcik z Alcento.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
3: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Na koniec przypominamy, że uczniowie szkół w Kamieniu Pomorskim i Wolinie biorą udział w stażach u lokalnych pracodawców. Projekt Zawód Kariera Sukces ma im pomóc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a staże odbywają się w zawodach związanych z budownictwem, hotelarstwem czy gastronomią. Ma to wspierać młodzież w lepszym przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wartycka. Mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje o tym, jak objawia się udar i jakie mogą być rodzaje udarów. Jednym z nich są udary niedokrwienne. Drugi rodzaj to udary krwotoczne, mówi neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Jacek Staszewski.
6: Do których dochodzi skutek pękania naczynia, ponieważ dochodzi do uszkodzenia określonego obszaru w mózgu unaczynionego przez daną tętnicę, objawy będą bardzo podobne, w zasadzie nie do odróżnienia na podstawie obrazu klinicznego, od udaru niedokrwiennego. Przy czym rokowanie w udarach krwotocznych, czyli tych tak zwanych wylewach, zwykle jest gorsze, zwykle jest cięższe, dlatego że medycyna nie zna w tym momencie skutecznych metod leczenia u takich pacjentów poza ratującym życie zabiegiem neurochirurgicznym.
5: A uszkodzenie mózgu przy udarach krwotocznych zwykle jest bardziej rozległe. Dlaczego pomoc należy wezwać nawet przy mijających objawach udaru? O tym powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
3: Do końca dnia w Wolinie i regionie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie sporo chmur, możliwe są przelotne opady deszczu, ale powinno też pojawiać się słońce. Na termometrach zobaczymy z kolei około 13 stopni. Wiatr do tego jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc możecie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest taka sama pogoda, ale mogą też pojawić się przelotne burze. Za to ładniej i sucho ma być od piątku.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Środę i mamy już popołudnie. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Przed nami ATC, potem Robert Palmer. Rok 1990, bo to Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. właśnie. Za kilka minut podsumujemy sobie dzisiejszą naszą rozmowę z cyklu Robota, nie zając, więc zostańcie z nami.

0: robota, nie zając.
1: Właśnie, robota, nie zając, więc krótkie przerwy, na przykład na zastanowienie się nad taką kwestią, zawsze nam się przydadzą i wyjdzie nam lepiej praca później. Dzisiaj pytałam, gdybyś mógł pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim i dlaczego? Pisaliście, dzwoniliście, mamy jeszcze kolejne propozycje.
2: Ja w swoim życiu w wielu zawodach pracowałem, ale ten jeden dzień, jakbym miał wybrać, to bym chciał spełnić swoje marzenie dzieciństwo, bo zawsze chciałem być dziennikarzem sportowym. Chciałbym pisać dla jakiejś gazety, wszystko co się da, jakieś felietony o piłce nożnej.
3: Z tej strony Magda ze Szczecina. Ja chciałabym chociaż jeden dzień popracować jako prezenter radiowy albo na planie filmowym gdzieś.
1: No właśnie czekałam na to, czy ktoś będzie chciał, może spróbować pracy, którą ja wykonuję na co dzień. I zaręczam, jest to wyzwanie, satysfakcja i jest po prostu bardzo, bardzo ciekawie. No i muzyka, praca w muzyce. No dobrze, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Wracam teraz do Cezarego, który zadzwonił do nas tuż po 10:00 i powiedział, że pracował całe życie w morzu. Pływał, był związany właśnie z wielką wodą, a chciałby choć jeden dzień przepracować jako pilot wycieczek górskich, prowadzić ludzi przez góry, znać się na tym i być za nich odpowiedzialnym. Wspaniałe połączenie, ogromny kontrast, super ciekawy umysł musisz mieć, Cezary, i życzę ci takiego choćby jednego dnia. A dziś na pamiątkę tych rozmów tobie przesyłam kubek Radia Złote Przeboje z limitem.

0: co, gotowi jesteśmy już na dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak? Codziennie od poniedziałku do piątku o 12.30. Posłuchajmy historii kolejnej piosenki.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Napoje gotowe, tak jakaś kawa stoi, proponujemy szklankę wody, ponieważ pojawi się piosenka, która mówi o tym, że nie ma wody na pustyni. Dzień dobry, jesteśmy z Beatą Kozidrak.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, jest szklanka, jest woda.
2: Wszystko mamy, jesteśmy przygotowani.
3: I to prawda, na niektórych pustyniach po prostu nie ma wody.
2: Cofamy się do roku bodaj 83, teledysk nagrany na plaży nad Wisłą w Warszawie. Piękne, możecie sobie zobaczyć i wrócić. Aczkolwiek ciężko znaleźć film nagrany do tej piosenki też, ale na naszej prawdziwej polskiej pustyni, pustyni Błędowskiej.
3: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
2: Czemu? Jaka tam panowała?
3: No
2: jaka
3: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
2: No, nie zamarzłeś na tej pustyni.
3: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu.
2: Rany.
3: Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine mam usta.
2: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
3: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
2: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce
3: no
2: zaszło, pojawił się mróz, no zdarza
3: się. No, śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
2: No szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
3: Tak,
2: rzeczywistość wyglądała zupełnie
3: tak było,
2: inaczej.
3: Rzeczywiście.
2: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
3: Nie ma wody na pustyni.
4: Nie.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltaren!
3: Kto?
4: Woltaren!
5: Woltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu?
7: Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Radio Złote Przeboje. Teraz wyobraźmy sobie październik 1985 roku, nocne godziny w studiu nagraniowym. Wszyscy czekają na Andrzeja Zauchę. Gdy Andrzej wreszcie przybył z koncertu w Gdańsku, w Kożuszku, bez słowa wszedł do studia, usłyszał podkład muzyczny po raz pierwszy. No, wtedy jeszcze nie było maili. Po pierwszym przesłuchaniu zapytał: możemy? Realizator odpowiedział, że nagramy na próbę. Andrzej Zaucha zaśmiał się i powiedział: na jaką próbę? Próbę to ja mam rano w Krakowie. Zaśpiewał raz, jedno podejście, pełna wersja piosenki, a gdy skończył, spytał tylko: kupione? I to właśnie ta jedyna rejestracja weszła na wszystkie płyty.

0: i to jest właśnie to jedyne wykonanie, które na szczęście zostało zarejestrowane i mamy je, Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem farmaceutą.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
11: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Strzelanina w Lubinie. Lokalne media mówią o zabitych. Dożywocie za pobicie i spalenie na stosie dwóch mężczyzn. Koniec egzaminów ósmoklasisty. Dziś napisali ostatni z języka obcego. Dorota Wartycka. Strzelanina na osiedlu w Lubinie na Dolnym Śląsku. Według lokalnych mediów nie żyją dwie osoby. Trzecia trafiła do szpitala. Do strzałów miało dojść w bloku mieszkalnym dziś w nocy. To niepotwierdzone informacje. Jeszcze dziś prokuratura ma przekazać więcej szczegółów w tej sprawie. A to wyrok za zbrodnię z marca zeszłego roku. Sąd okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn, którzy brutalnie zabili swoich dwóch znajomych. Tomasz B., Krzysztof B. oraz Piotr B. Najpierw pobili swoje ofiary do nieprzytomności, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Jeden zginął na miejscu w pożarze, drugi w ciągu doby w szpitalu, mówi sędzia Barbara Markowska.
13: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Odpowiadali już w warunkach tak zwanej multirecydywy.
12: Wyrok nie jest prawomocny.
14: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Centrum Warszawy zablokowało. To przez kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej, którzy protestują dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tzw. towary wrażliwe. Zakończył się już egzamin ósmoklasisty z języka obcego, trzeci i ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin przebiegł spokojnie, a arkusze komisja ma opublikować po południu na swojej stronie internetowej. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje już wiosną albo wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Tak wynika z badania Polaków portfel własny, sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie sezonu. A wyjazd w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, 10% poczeka z tym do jesieni. Brytyjski król Karol III wygłosi dziś mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, chociaż chociaż w rzeczywistości mowa tronowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany legislacyjne na najbliższą sesję parlamentu. Król nie ma wpływu na jej treść. Mowa tronowa otwiera nową sesję parlamentu i zwykle trwa około 10 minut, a to będzie trzecia mowa tronowa Karola III jako monarchy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Wartycka. O udarach mózgu mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. W zależności od tego, jaki to udar, uszkodzenia mózgu mogą być po nim różne, ale na skutki udaru ma też wpływ to, jak szybko nadejdzie pomoc. Dlatego, jak podkreśla neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Jacek Staszewski.
1: Jeśli jesteśmy świadkami rozwijającego się udaru, natychmiast powinniśmy zadzwonić po pomoc medyczną, nawet jeżeli te objawy ustępują, nawet jeżeli są nieznacznie nasilone, zawsze dzwonimy pod numer 112 na pogotowie ratunkowe. Nawet łagodne objawy, reaguj szybko, reaguj natychmiast, wezwij pomoc medyczną.
12: A jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia udaru mózgu? O tym posłuchajcie za godzinę.
14: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pogoda.
15: Dziś wszędzie może przelotnie popadać. Najmniej opadów na południowym wschodzie. To zimny dzień jak na połowę maja. Od 10 stopni na Podhalu do 13 na przeważającym obszarze i 14 stopni na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
15: Kolejna godzina popołudnia środowego. Właśnie się rozpoczyna 3 minuty po godzinie 13. Czy my niedługo zaczniemy naszą zabawę codzienną, nasz konkurs związany z naszą nową koleżanką z pracy Beatą Kozidrak? A oczywiście, że tak. Lepiej być blisko radia. Małgorzata Kościelniak? Nie. My się już znamy. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: telewizji Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: Spotkanie z Beatą Kozidrak dzisiaj o 12.30 już za nami, jutro kolejne. No to czas zacząć naszą zabawę. Mamy dla Was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. A Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten zestaw interesujący na Instagramie. Na Wasze telefony czekamy do 17. I o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Oto nadchodzi. Uwaga! Dzisiejsze hasło przeczy stwierdzeniu, że nic dwa razy się nie zdarza. Dzisiejsze hasło przeczy stwierdzeniu, nic dwa razy się nie zdarza. O co może chodzić? 2-2, 4-4 i 3-0. Wśród dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje, więc dodajcie również to.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

Summer, jej cudowny, mocny głos. Będąc uczennicą szkoły podstawowej, brała udział we wszystkich wydarzeniach muzycznych na terenie szkoły. Zyskała znaczną popularność u koleżeństwa i nauczycieli, a w kościele już została na stałe solistką. Szybko jednak zmieniła gust muzyczny i za nową idolkę obrała Janis Joplin, podkreślając wybór przystąpieniem w 1967 roku do miejscowej grupy rockowej pod nazwą The Crow. Przesadą byłoby twierdzenie, że Donna Summer uczyła się wyjątkowo dobrze w dzieciństwie albo nie popełniała szaleństw. Na kilka tygodni przed ukończeniem szkoły, ku utrapieniu rodziców, rzuciła ją i wyjechała w poszukiwaniu życiowej szansy do Nowego Jorku. Tak się zaczęło życie zawodowe Donny Summer, a teraz w Radiu Złote Przeboje Mariah Carey. 13:30.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
17: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
19: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
18: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Nie chcę, żebyś miał wycieraczki na okularach takie czynne, czyli znaczy, że nie pada teraz.
1: Nie.
0: Tutaj koło radia, bo wiesz, kroplą deszczu przygotowałam. Gabriel Fleszar, myślałam, no, że deszcz pada, bo tak ostatnio.
1: Nie, ale to jest, wiesz, to jest taka piosenka, której się nie ściera z okien, ani z okularów, tylko człowiek taki właśnie zamyśla.
0: Ta piosenka też smyra po wspomnieniach.
1: Dajcie się posmyrać.

0: Co za przypadek. More Than a Woman w Radiu Złote Przeboje i wyskakuje Dorota Wardecka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I co tam w wiadomościach o 14?
1: Można się już troszeczkę zrelaksować chyba, bo ostatni egzamin za ósmoklasistami z języka obcego, no głównie to był oczywiście angielski. Co było, jak poszło? Zapytamy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka, 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Reklama.
5: 13 maja, jest środa, słuchacie Radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka i wiadomości.
6: Wojskowe lotnictwo poderwało się w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Protest handlarzy przeszedł przez centrum Warszawy. Ósmoklasiści już po egzaminie z języka obcego. Poderwały się myśliwce dyżurne i śmigłowce, jak przekazało właśnie dowództwo operacyjne. Wojskowe lotnictwo rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, gdzie od rana trwa zmasowany atak rosyjskich dronów, które kierują się na zachód kraju, również na obwód wołyński przy granicy z Polską. Stop Send, handlujemy, nie oszukujemy, Andrzej Domański do dymisji. Pod takimi hasłami przez centrum Warszawy przeszedł protest handlarzy odzieżą i obuwiem z targowisk. Sprzeciwiają się objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. O co w tym chodzi?
7: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca.
6: Resort Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy i na przykład nie trzeba zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów.
8: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Ostatnie egzaminy napisane. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Jak poszło?
9: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
10: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
6: Ma wyniki egzaminu 3 lipca. Leśnicy zaczynają sprzątanie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzeczniczka lasów w Lublinie Anna Sternik.
11: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
6: A propos tych ostatnich, to z lasu jak najszybciej trzeba usunąć spalone drzewa, bo inaczej pojawi się tu bardzo dużo korników. Niepewna pogoda i szare niebo nad kortem, a na korcie Iga Świątek kontra Jessica Pegula. To ćwierćfinał turnieju w Rzymie, w którym Iga Świątek wygrała już 3 razy, a dziś na trybunach, gotowi do kibicowania nawet w deszczu i burzy, wspierają ją polscy kibice.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wartycka. O udarach mózgu mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia udaru, zwłaszcza krwotocznego, czyli tego o cięższych skutkach? Niby wszyscy to wiemy, ale warto przypomnieć, mówi neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Jacek Staszewski.
12: Uważa się, że udar mózgu to choroba osób w podeszłym wieku, ale jest to błąd. Aha. Chorują wszyscy. Nie ma silniejszego czynnika ryzyka dla udaru, jak nierozpoznane, nieleczone nadciśnienie tętnicze. Inne czynniki czynniki ryzyka. Palenie papierosów. No 25% przyczyn udaru to są właśnie papierosy. Hiperlipidemia, otyłość, cukrzyca, brak aktywności fizycznej, złe nawyki żywieniowe, nadużywanie alkoholu, wreszcie przewlekły stres.
6: Według szacunków, jeśli będziemy kontrolować powyższe czynniki ryzyka, to 80% udarów mózgu można zapobiec.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
5: Dzisiaj znowu pochmurno i znowu może przelotnie popadać. Na południu i na zachodzie zagrzmi. Ciepło bez przesady. Od 11 stopni do 14 miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 9 stopni. Najlepsza muzyka, najlepiej podana, idealna do wszystkiego, czym się w tej chwili zajmujecie. To jest to właśnie, co mam teraz dla was. Jerzy Telesiński, dzień dobry, a że to jeszcze nie jest wszystko, przekonacie się w miarę słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Take on me.

Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. We wczesnych latach 90. wzdychały do niego moje liczne koleżanki ze szkoły, natomiast w ogóle nie pamiętam kolegów, którzy przyznawaliby się do miłości do pań z zespołu Atomic Kitten, co oczywiście nie znaczy, że takich nie było 25 lat temu. Byłyśmy wtedy młodymi dziewczynami, które spełniały swoje marzenia. Teraz, po tylu latach, aż trudno uwierzyć w to, co rzeczywiście udało nam się trzem dziewczynom z północno-zachodniego Liverpoolu osiągnąć. Wspominały niedawno, szanowne członki, nie tegoż właśnie teraz.

To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Plastikowe koraliki na futrynie, szklana kura lub półkotapcza. Już jutro będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

Elton John potrzebował autora tekstów, a Bernie Taupin kogoś, kto komponował muzykę. Panowie poznali się przez ogłoszenie w brytyjskiej gazecie branżowej poświęconej muzyce, a ktoś z wydawnictwa, do którego obaj aplikowali, skontaktował ich ze sobą. Taupin dostarczał Johnowi teksty piosenek w całych pakietach, a Elton John dopasowywał do nich melodię. Prosty patent na niepowtarzalne przeboje. W Radiu Złote Przeboje Jennifer Rush.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
16: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

3 lata po nagraniu tej piosenki przez Roberto Zanettiego w 1987 roku Dieter Bohlen, mając ogromny muzyczny potencjał i pewną pustkę, po rozpadzie Modern Talking założył zespół Blue System. Cukierkowy trochę, głosik Thomasa Andersa zastąpiły dyskotekowe brzmienia, które były charakterystyczne do początku lat 90., bo potem Blue System stał się zdecydowanie bardziej dance'owy, idąc z duchem czasu. No a w 1995 roku to brzmiał już tak.

0: A pięknie nam tu Lena zaśpiewała w tym radiu Złote Przeboje, w którym mamy dla was wiadomości, jak zawsze tylko sprawdzone. No to co, za chwilę te kolejne, Dorota.
1: Metro ma powstać w 10 największych miastach Polski. Jest taki pomysł, z czym się to ma to jeszcze łączyć, oprócz tego, że będzie to samo metro. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
6: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w środę, 13 maja, pora na wiadomości, Dorota Wardecka.
3: Przepisy obniżające ceny paliw przedłużone do końca maja. Metro w 10 największych miastach w Polsce to nowy pomysł resortu infrastruktury. Iga Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Do końca maja przedłużony zostanie pakiet obniżający ceny paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Pierwotnie przepisy miały obowiązywać do końca tego tygodnia. Znamy już też ceny maksymalne paliw. Na jutro będzie drożej niż dziś i to w przypadku wszystkich paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,39 zł. Benzyny 98 maksymalnie 6,98 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92 zł. Metro w 10 największych miastach w Polsce. Tego chce Ministerstwo Infrastruktury i przygotowuje analizy techniczne inwestycji o nazwie Metropolska. Założeniem budowy metra w polskich miastach jest też jednocześnie tworzenie schronów. Szymon Kępka.
4: Na razie nie ma wskazań, w których miastach miałoby powstać metro. Docelowo nie wszędzie miałoby ono wymiar warszawski, czyli podziemnego metra, ale też kolejki na zewnątrz. Do tego dochodzi tak zwany dual use, czyli wykorzystanie cywilne i wojskowe, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności.
4: Metro jako schronienie musi uwzględniać aspekt ludzki, czyli być blisko zabudowań i skupisk ludności. Według przepisów w praktyce oznacza to, że do budowli ochronnej powinno dać się dojść maksymalnie w odległości do 500 metrów w miastach i do 1000 metrów poza miastami.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: W 4 lokalizacjach Gdańska odbywają się dziś ćwiczenia przeciwpowodziowe. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
6: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane.
7: Uwaga, koparka!
8: Możemy zobaczyć w tej chwili, będą zabezpieczać tak jakby wyrwę w obwałowaniu takimi dużymi workami z piaskiem.
3: Na ćwiczenie prowadzą Straż Pożarna, Spółka Gdańskie Wody, a także Policja i Straż Miejska. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała do najlepszej czwórki. Pokonała 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
9: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
3: No, finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Dziwnowa. W sobotę będziecie mogli wybrać się tam na Dzień Rodziny Wojskowej. W programie zaplanowano pokazy sprzętu wojskowego, trening z żołnierzami, pokazy ratownictwa czy gaszenia płonącej benzyny. A to wszystko od 12 w garnizonie przy ulicy Marynarki Wojennej 16. Z kolei Świnoujście od piątku do niedzieli zmieni się w przestrzeń pełną zagadek i kryminalnych historii. A to za sprawą wydarzenia Kryminalna Noc Muzeów Śladami Zbrodni. W programie są spotkania z aktorami, nocne zwiedzanie dawnego aresztu, gra miejska czy kryminalne opowieści. Więcej na ten temat możecie znaleźć w mediach społecznościowych. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Już w najbliższy poniedziałek w związku z 14. edycją Wiosny Musy w Wolinie wystąpi Grzegorz Turnał i Atom String Quartet. To w Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno. Początek o godzinie 19. A szczegóły na ten temat są oczywiście dostępne w internecie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
2: Przelotny deszcz może pojawić się dzisiaj w wielu miejscach w całej Polsce. Na zachodzie burze, uwaga, Poznań, Wrocław i Szczecin. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, trochę chłodniej nad morzem. Czy to prawda, że Marzena Rogalska zna się doskonale osobiście z całym zespołem Simply Red? Przekonamy się o tym za chwilę. Marzena wpadnie do mnie o 15.30. Jerzy Telesiński, a wy też kochacie największe przeboje lat 80. i 90.? No ba!

0: Garu w Radiu Złote Przeboje, w którym nagrody od Beaty Kozidrak zgarnęła wczoraj Dominika i jej przyjaciółka. Dlaczego taki właśnie duet?
1: Moja przyjaciółka właśnie, z którą mieszkam, jest zagorzałą fanką Beaty Kozidrak, więc nie było innej opcji niż po prostu słuchać Radia Złote Przeboje.
0: Oj, no to pora na kolejne nagrody od Beaty Kozidrak, która codziennie o 12.30 ma dla was opowieści o muzyce. Uwaga, uwaga, druga podpowiedź. Chodzi nam o charakterystyczne okrzyki pod koniec koncertu. Jeśli ten był udany, publiczność skanduje właśnie to słowo. 2 2 4 4 3 0. Jakie to słowo? Za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam do 17 na telefony. Do wygrania zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i pamiątkowe radio. 2 2 4 4 3 0. Finał zabawy o 17.30. No i słuchajcie nas dalej. Nasłuchujcie trzeciej podpowiedzi. Może się pojawić w każdej chwili.

0: autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja.

0: Something's Got Me Started.
1: Zawsze mamy takie koronne opowieści, takie, wiesz, w stylu niby się nie przechwalam, ale jednak chcę zrobić wrażenie. To ja bym, czy ja można?
0: Bardzo chętnie, tak.
1: To zapytaj mnie, Jurek, czy lubię Simply Red.
0: Marzena, czy ty lubisz Simply Red?
1: Kocham, przepadam za tym zespołem, uwielbiam ich naprawdę. Przy okazji koncertu Basi Trzetrzelewskiej, który odbył się parę lat temu w Warszawie, poznałam Kevina. Trębacza, który gra w Simply Red, bo Kevin jest partnerem Basi Trzetrzelewskiej, naszej najcudowniejszej przecież wokalistki.
0: Oczywiście.
1: I uwaga, kiedyś w Londynie, w naszej ambasadzie, zostawiłam książki moje dla Basi i odbierał je kto?
0: Kevin Trębacz.
1: Kevin, czyli prawie jakbym znała cały zespół Simply Red.
0: W zasadzie można powiedzieć, że tak właśnie jest.
1: Tak, tak, wyobraź sobie, dokładnie tak.
0: A czy ty znasz chłopców?
1: Chłopców
0: w Placu Broni? Wszystkich?
1: Tak,
0: Nemeczka i tak dalej.
1: Nemeczka, tak, lekturę pamiętam, ale chłopców, ale powiedz mi, co zagrasz.
0: Kocham Wolność.
1: No to Wolność, wiesz.
0: No to szybko.
1: W wielu ważnych momentach słuchałam tej piosenki i nawet jak o niej sobie myślę, to od razu mi gęsia skóreczka tak wychodzi.
0: Ja mam od razu ten 1990 rok. Proszę bardzo.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak, który właśnie zaprezentował singiel Every Body and Soul. Singiel powstał we współpracy ze znamienitym zespołem The Refugees, no i jest zapowiedzią albumu, który będzie miał swoją premierę 9 czerwca tego roku. Czekamy!

Around My Heart i Sandra w Radiu Złote Przeboje, w którym po wiadomościach o 16 wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. A w wiadomościach za chwilę nowe informacje w sprawie strzałów w Lubinie na Dolnym Śląsku. Są ofiary śmiertelne, trwa obława za sprawcą.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
9: Co jest faktem, a co bujdą w dyskusji o nowym porcie? Czy mieszkańcy prawobrzeża Świnoujścia rzeczywiście mają się czego obawiać? Jak ta inwestycja wpłynie na region i całą Polskę?
8: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
14: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
15: Na Dolnym Śląsku obława po nocnej strzelaninie. Protest handlarzy przeszedł przez centrum Warszawy. Protest w stolicy zapowiadają też rolnicy na przyszły tydzień. A na początek nowe informacje w sprawie strzałów w Lubinie na Dolnym Śląsku. Są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców. Tyle na razie przekazała prokuratura, a policja prowadzi obławę nie tylko w Lubinie, ale w całym Zagłębiu Miedziowym. Lokalne media podawały wcześniej, że nie żyją dwie osoby, trzecia jest w szpitalu. Czekamy na oficjalne informacje od prokuratury.
8: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Objęcie sprzedaży odzieży i obuwia na targowiskach systemem SENT to wyrok na drobny handel, mówią protestujący dziś w Warszawie. Handlarze. W ramach systemu elektronicznego nadzoru transportu mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów. W przeciwnym wypadku grożą im kary do 20 tysięcy złotych.
16: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie setkami ton się przewozi.
15: Zwolnione z systemu są transporty na targowiska objęte opłatą targową, ale już nie targowiska, na których sprzedaż opłacie nie podlega. A protest zapowiadają też rolnicy 20 maja. Domagają się pomocy rządu w związku z suszą i przymrozkami.
17: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
15: Mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański. Tour de Pologne po blisko 20 latach wraca do województwa lubuskiego. To dobra promocja naszego regionu, zaznacza wojewoda Marek Cebula.
18: Ta impreza łączy nie tylko Zieloną Górę i Gorzów, łączy Lubuszan, ale przede wszystkim jest niesamowitą promocją dla województwa. Transmisje będą do 60 ponad krajów na świecie.
15: Odcinek lubuski w ramach Tour de Pologne odbędzie się od 3 do 5 sierpnia. Cały wyścig potrwa do 9 sierpnia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
19: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od Dziwnowa. Już 23 maja odbędzie się tam rajd rowerowy pod hasłem Zwiedź sołectwa na rowerach. To cykliczna impreza promująca aktywność fizyczną i lokalną integrację. Będzie można wspólnie przejechać przez 4 sołectwa. Łukęcin, Dziwnówek, Dziwnów i Międzywodzie. Szczegóły na ten temat są dostępne w internecie. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Kafe Hormon w Szczecinie zaprasza na stand-up Tomasza Skrzypka. Komik zaprezentuje swój program Petarda. Nie zabraknie anegdoty z życia i ciekawych obserwacji. obserwacji, początek 21 maja o godzinie 19. Pozostajemy w Szczecinie. Nowa dekadencja zaprasza na sztukę Artura Barcisia Porwanie. To komedia o bohaterze, który w obliczu widma bankructwa decyduje się na szalone rozwiązanie swoich kłopotów. Jak dalej potoczą się jego losy, będziecie mogli to sprawdzić 23 maja o 18.30.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
14: Dzisiaj znowu pochmurno, znowu może przelotnie popadać. Zagrzmi na zachodzie, w Poznaniu, w Szczecinie, we Wrocławiu może być gwałtownie. Nie za ciepło, bo od 11 do 14 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich jeszcze trochę chłodniej. O tym, że stres nie zawsze jest naszym wrogiem, powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was w środę.

Reprezentacja San Marino nie zakwalifikowała się do finału tegorocznej Eurowizji. Przypomnę, że ten kraj reprezentował właśnie Boy George, którego słyszeliście w radiu Złote Przeboje. Organizatorzy hucznie zapowiadali jego udział, no ale ostatecznie wokalista pojawił się na scenie dopiero pod koniec piosenki, dołączając do swojej partnerki. Krótko mówiąc, występ spodobał się raczej średnio.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje, w którym wiemy doskonale, że muzyka łagodzi obyczaje i odstresowuje. Ale czy stres zawsze jest taki zły?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Stres ma nie najlepszą reputację. To wróg, którego należy jak najszybciej wyeliminować, medytując albo biegając po plaży. Ale stres to też jeden z najstarszych mechanizmów obronnych. I co ciekawe, samo zrozumienie tego, co dzieje się w naszym wnętrzu, kiedy jesteśmy zestresowani, przynosi ulgę. Kiedy zrozumiemy stres, możemy podchodzić do niego z większą pewnością siebie. Psycholog Kelly McGonigal zauważa, że jeśli ludzie postrzegają stres jako możliwą do opanowania i sensowną reakcję organizmu, cieszą się lepszym zdrowiem niż ci, którzy uważają, że stres jest wyłącznie szkodliwy. Nie musisz myśleć pozytywnie za wszelką cenę, wystarczy, że uświadomisz sobie, że twoje ciało nie walczy z tobą, ale stara się pomóc ci przetrwać. Powodzenia!
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Dziś jeszcze chłodnowo, do 14 stopni maksymalnie. Jutro temperatura wzrośnie do 20 stopni na wschodzie, ale również jutro może przelotnie padać deszcz, w nocy przymrozki. Na krajowej 94 na Dolnym Śląsku uwaga, na odcinku Krzywa Chojnów, to 3 kilometr trasy, osobówka zderzyła się z busem, droga została potem w wypadku zablokowana. Trzeba ją objeżdżać lokalnymi trasami.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
17: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: La Luna i Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje, w którym codziennie o 12.30 i w każdą niedzielę w samo południe możecie posłuchać programów Beaty Kozidrak na naszej antenie. Pora na nagrody i trzecią konkursową podpowiedź.
1: Cześć, ja przychodzę do konkursu. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o piosenkę Ta Sama Chwila.
2: Cześć, z tej strony Tomek. Wydaje mi się, że chodzi o utwór Ta Sama Chwila.
3: Dzień dobry, moi drodzy. Słucham was, bo jesteście wspomnieniem mojej młodości. Jeżeli chodzi o konkurs, to chodzi chyba o utwór Nic Dwa Razy.
4: Piosenka Dwa Serca, Dwa Smutki. Wydaje mi się, że to może być to hasło.
0: No to dziękujemy serdecznie za wszystkie dotychczasowe propozycje. Chodzi nam jednak o dodatkowy utwór wykonywany na życzenie publiczności.
5: Czasem, tak jak w Opolu w 1978 roku, wykonany wbrew napomnieniom ekipy.
0: O właśnie. No to dwie dwójki, cztery czwórki i trzy zera. Już tylko do 17:00 czekam na wasze telefony, więc czasu macie niewiele. O co pytamy i za co lubicie Radio Złote Przeboje? Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera. Zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio z limitowanej edycji rozdam o 17:30.

0: Takie ładne oczy i czerwone gitary w radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości. O czym będziemy mówić?
1: Sprawdzimy, co z cenami paliw jutro, ale też po prostu do końca maja, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o przepisy.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeszcze ty. Tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest środa 13 maja. Dorota Wardecka i wiadomości.
9: Ceny paliw będą obniżane przez rządowy pakiet do końca maja. Oszustwo na żłobki, 9 osób zatrzymanych przez CBA. Żyrafa z Warszawy przeprowadzi się do zoo na Słowenii. Rządowy pakiet ceny paliw niżej będzie przedłużony do końca maja. Szanse na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie są według ekspertów niskie. Nawet gdyby wojna skończyła się dziś, to czas powrotu do normalnego handlu ropą z krajami Bliskiego Wschodu to co najmniej pół roku. Na razie najbliższe dni będą stabilne, jeśli chodzi o ceny paliw. Diesel powinien się utrzymać w rejonie 7 zł, mówi analityk rynku paliw z epetrol.pl Jakub Bogucki.
10: Te ruchy kilkugroszowe jak najbardziej są prawdopodobne, ale w rejonie 7 zł myślę, że pozostanie. Jeśli chodzi o benzynę, tutaj no, podobna tendencja.
9: Jeśli chodzi o autogaz, to średnio kosztuje on nawet 3,79 zł. Za diesla 6,92 zł, za benzynę 6,39 zł. A teraz o trójmiejskim przekręcie na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Europejską, bo program jest wspierany pieniędzmi z unijnej kasy. Paweł Radzewicz.
11: Program Aktywny Maluch na Pomorzu prowadzi Urząd Wojewódzki. Jedna z zainteresowanych nim firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
12: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków.
11: Śledztwo wykazało, że firma przedłożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia. Co więcej, brakowało jej odpowiednich pomieszczeń i kadry do stworzenia miejsc opieki nad dziećmi. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 9 osób i, co istotne, odzyskali wyłudzone pieniądze.
9: Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia. Zapowiada ministerstwo. Centra zapewniają teraz dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów.
13: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
9: Zapowiada wiceszefowa resortu Katarzyna Kęcka. Żyrafa Pietruszka pojedzie do jednego z ogrodów zoologicznych na Słowenii. Tam czeka już na nią samiec, przekazał dyrektor warszawskiego zoo. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy żyrafa ruszy w podróż, ale wiadomo, że pojedzie specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dzisiaj znowu pochmurno i znowu może przelotnie popadać. Na południu i na zachodzie zagrzmi. Od 11 stopni do 14 miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 9 stopni. Beata Kozidrak ma swój program na antenie Radia Złote Przeboje, w związku z tym już za chwilę nagrody na naszej antenie. Jak się je wygrywa, kiedy słuchać Beaty Kozidrak na naszej antenie, to wszystko znajdziecie na złoteprzeboje.pl. A ja nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was bardzo serdecznie.

Everywhere i Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje i wśród artystów, których słyszeliśmy, również Lindsey Buckingham, który z wokalistką Stevie Nicks równocześnie dołączyli do grupy. A to jest facet, który, tak jak jego bracia, od najmłodszych lat zachęcany był do pływania wyczynowego i chociaż on sam zrezygnował ze sportu, żeby zająć się muzyką, to już na przykład jego brat Gregory zdobył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1968 roku. A propos nagród, te od Beaty Kozidrak będę miał już za chwilę. Zostańcie ze mną koniecznie. Then the rainstorm came over me.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Plastikowe koraliki na futrynie, szklana kura lub półkotapcza. Już jutro będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Duży wybór?
11: Jest.
10: Projekt?
11: Jest.
10: Szybka dostawa towaru?
11: Jest.
10: Wszystko jest.
11: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
10: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
11: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
10: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
11: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
10: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

George Michael i Faith w Radiu Złote Przeboje, w którym muszę wam powiedzieć, no ciekawa sytuacja. Niestety dzisiaj nikt nie wygrywa nagród od Beaty Kozidrak, a to dlatego, że umawialiśmy się na odpowiedź na dwa pytania. O hasło, o które dzisiaj pytaliśmy, i odpowiedź na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje. I o ile parę osób z was faktycznie odgadło, że pytaliśmy dzisiaj o słowo bis, no to nikt z tych osób nie dodał, za co lubi Radio Złote Przeboje. Kochani, musimy trzymać się regulaminu, mimo tego, że to jest tylko zabawa, ale żebyśmy się czuli uczciwie, a nikt nie poczuł się pokrzywdzony, trzymamy się zasad. Nic się nie stało, nagrody czekają na was. Jutro od samego rana kolejne trzy podpowiedzi, hasło. No i pamiętajcie, trzymajcie się dokładnie naszych instrukcji, bo o niczym nie marzymy tak bardzo, jak o tym, żeby dać wam nagrody. No i pamiętajcie o tym, że Beata Kozidrak codziennie o 12.30 ma swój program w Radiu Złote Przeboje, a w najbliższą niedzielę w samo południe również program autorski.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
0: Jutro wreszcie nieco cieplej, bo maksymalnie na termometrach do 20 stopni. To we wschodniej Polsce. Dziś w nocy jeszcze przymrozki, a popadać może, tak jak dziś, również i jutro. Na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie, uwaga, na odcinku Krasny Staw Zamość dachowała osobówka. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, nadal jeszcze mogą być tu utrudnienia.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Abba i Mamma Mia w Radiu Złote Przeboje, w którym Mamma Mia widzę Tomka Brela i z tego powodu się bardzo cieszę. Tomek, powiedz Mamma Mia, jak ja się cieszę też.
1: Mamma Mia, Mamma Mia.
0: To by było? Bardzo dobrze. Dobrze będzie po 18:00?
1: Będzie dobrze. Między innymi dzisiaj o pewnym rekordzie, który jest trudny do wyobrażenia, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. O co chodzi? Wszystko wyjaśnię po godzinie 18:00, obiecuję.
0: No to ja jeszcze do tego Mamma Mia dodam. Ula! La la
2: to all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. No takie Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe. Sprawdzimy pogodę. Za chwilę też zaczynamy waszą ulubioną całą muzykę.

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Reklama.
16: Sport. 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów. I na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki. I to w kapitalnym stylu. Pokonała piątą w światowym rankingu Jessica Pegule. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim dwa. W półfinale jutro zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz dwa tygodnie temu doznał poważnej kontuzji i jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejarz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.
18: 18 już za nami, a przed nami cała muzyka. Muzyczne plany dopisują zespół Kaja Gugu. Za chwilę pojawi się też Britney Spears. No a teraz piosenka, na którą wielką chrapkę miał przed laty Bryan Adams. Chciał ją kupić od autora, czyli Roberta Gawlińskiego, no ale kwota, którą zaproponował, była na tyle nie do przyjęcia, że Robert Gawliński stwierdził, no nie, za tyle to nie sprzedam. No i całe szczęście. Wilki i Urkę.

0: Zespół Catch a Google w Radiu Złote Przyboje. Piosenka bardzo niezwykła, bo ma na swoim koncie rekord, w który aż trudno uwierzyć. Ponieważ to był rok 1982, no to piosenki wychodziły na płytach. A ponieważ piosenka sprzedawała się niczym ciepłe bułeczki, no to pojawiły się, jak to się ładnie mówi, problemy z zaopatrzeniem.
1: Tak. Tłocznia płyt należąca do EMI Records musiała się zwrócić o pomoc do konkurencji i poprosić: hej, możemy skorzystać z waszej fabryki? Bo nie możemy nadążyć z produkcją. To niesamowite. Dzisiaj możesz mieć numer jeden, sprzedając 30 tysięcy egzemplarzy singla. My wtedy sprzedawaliśmy 30 tysięcy dziennie.
0: No, takie rzeczy już się nie zdarzają. Teraz Britney Spears, która na scenie jest właściwie od dziecka. Zresztą to bardzo często się zdarza. Za chwilę na to dowody.

To jest jedna z ulubionych piosenek Thomasa Andersa, którą kocha śpiewać, mimo że śpiewa ją od ponad 40 lat. Thomas Anders, czyli artysta, z którym kiedyś udało nam się porozmawiać, jak to się ładnie mówi, w cztery oczy. No i zapytaliśmy go, czy pamięta swoje muzyczne początki. Jak zaczęła się jego kariera? Okazało się, że wszystko absolutnie pamięta doskonale. Pierwszy raz na scenie pojawiłem się jako dziecko, kiedy miałem mniej więcej 6 lat i próbowałem naśladować ludzi, których oglądałem w telewizji. Tyle Thomas Anders, z którym być może jeszcze dzisiaj wieczorem słówko zamienimy w Radiu Złote Przeboje. Środowy wieczór w programie Cała Muzyka, za chwilę Robert Johnson. No a teraz zespół, którego przed laty słuchaliśmy absolutnie wszyscy. Roxette w Radiu Złote Przeboje. Podejrzewam, że niektórzy nawet do dzisiaj mogą mieć plakaty, które wisiały w nastoletnich pokojach. Plakaty gdzieś pochowane na strychu albo w piwnicy.

0: Robert Janson w Radiu Złote Przeboje. No gdyby nie on, to pewnie nie byłoby jednego z najważniejszych polskich zespołów, czyli zespołu Warius Manx. No a ponieważ od zawsze intrygowało mnie, dlaczego w zespole Warius Manx śpiewają panie, zapytałem Roberta Jansona, czy w ogóle zdarza mu się śpiewać.
1: Głównie dla własnych potrzeb, natomiast oczywiście czasami zdarzało się w przeszłości, że śpiewałem na płytach, ale jakoś tak nie aprobowałem swojego głosu, pomimo że tam ktoś z boku miał zupełnie inny punkt widzenia, ale wolę śpiewać w demówkach i słuchać innych w studiu. Sprawia mi to większą, myślę, przyjemność niż słuchanie samego siebie.
0: Jak to było? Głównie dla własnych potrzeb. No to dokładnie tak jak ja. Dobrze, za chwilę Beloved i Sweet Harmony. Sprawdzimy też, czego słuchały gwiazdy, kiedy były dziećmi. Gwiazdy, których my słuchamy obecnie.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Ocieplenie zacznie się od jutra. Jutro na termometrach maksymalnie 20 stopni to we wschodniej Polsce, a dziś w nocy jeszcze przymrozki w wielu regionach i są nawet alerty przed przymrozkami. To alerty pierwszego stopnia dla województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. A jutro sporo chmur. Oprócz deszczu mogą się również pojawić wichury i burze.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

No, wiele razy mówiłem, że jest to jeden z najpiękniejszych teledysków w historii muzyki. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam do pooglądania choćby na YouTubie. Beloved i Sweet Harmony w Radiu Złote Przeboje. A propos różnych ciekawych rzeczy, które można znaleźć w sieci, no to polecam wywiad Piotra Jaworskiego z naszą nową redakcyjną koleżanką, czyli Beatą Kozidrak. Beata, jakiej nie znaliście. Przy okazji Beaty Kozidrak, no to też jutro kolejny odcinek niekończącej się opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. Przebojach oczywiście Beaty Kozidrak i zespołu Baim. Jutro o 12.30 możecie spodziewać się kolejnej niezwykłej historii. Póki co środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Patrycja Kozierkiewicz, teraz Rolling Deep.

0: Pięknie, Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przyboje. Jest za chwilę zespół The Beatles, czyli zespół, którego pasjami słuchał za młodu Artur Gadowski. Jak to zwykle bywa, jeżeli chodzi o takie muzyczne fascynacje, no to cała rzecz zaczęła się przypadkiem.
1: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Moi kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami i tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy, a tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać i tak jest do dzisiaj.
0: Tyle Artur Gadowski. No nie ulega wątpliwości, że czasami gwiazdy mają bardzo niezwykłe muzyczne fascynacje. Choćby Marcin Prokop, który przyznał się do tego, że uwielbia Elvisa Presleya.
2: Wszyscy Elvisa znają, ale tak naprawdę mało osób zna jego twórczość, to po pierwsze, a po drugie wie, że nagrywał też rzeczy, które nie mieszczą się w kanonie wesołego radiowego przeboju. Pierwsze jego przecież płyty, pierwsze utwory to też kopalnia nie tylko hitów, ale też bluesów takich solidnych. Ale Elvis wielkim artystą był, tylko nie patrzmy na niego przez pryzmat taki jak na Słowackiego czy Mickiewicza, czyli wieszcza, którego się nie kwestionuje i którego czyta się z przymusu. Naprawdę, drodzy Państwo, posłuchajcie Elvisa z radością.
0: No dobrze, słuchamy w takim razie klasyki. Zespół The Beatles teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna kwadrans 19 wiadomości sportowej. Hey!

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Reklama.
14: Właśnie minęła 19, środowy wieczór pięknie nam się zaczyna rozkręcać. Za chwilę zerkniemy do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegula 6-1-6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie piątego etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Olalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Olalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem.
15: Pogoda.
14: Jutro w dzień niestety nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu także burza z gradem. A na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie, przez 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Tak będzie jutro w nocy, najładniej na wschodzie i południu, z kolei na zachodzie oraz w centrum możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Na termometrach od 3 do 7 stopni. No to już wiemy, czego możemy spodziewać się, jeżeli chodzi o pogodę. Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Na pewno muzycznie powędrujemy w cieplejsze rejony. To za kilka minut wszystko się wyjaśni. A teraz Bon Jovi. Młody John Bon Jovi przed laty pracował jako goniec w pewnym studiu nagraniowym. No i za dnia faktycznie pracował, a nocami, kiedy nikogo nie było, siedział i nagrywał. Jego szef pewnie jest po latach z niego dumny.

Dolce Vita w Radiu Złote Przyboje, czyli tytuł, który w każdym miejscu na świecie brzmi doskonale, ale pewnie we Włoszech zdecydowanie najlepiej. A propos Włoch, no to pamiętam, jak to Jan Borysiewicz przyznał, że uwielbia tam jeździć ze względu, a przede wszystkim na przepyszne jedzenie. Nawet rozmawialiśmy o różnych ciekawych potrawach, których być może niektórzy z nas w najbliższe wakacje zakosztują. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać. A propos Jana Borysiewicza, no to za chwilę zamienimy słówko, no bo w końcu 45 lat Lady Punk to jest kawał czasu i Jan Borysiewicz ma mnóstwo niezwykłych opowieści na każdą okazję. To za kilka minut, teraz Anne Lee w Radiu Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich kamieni milowych, jak choćby Nie wierzę politykom, Mówię ci, że, czy też Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Fani Tomka Lipińskiego z pewnością doskonale wiedzą, że prócz muzyki jedną z jego pasji jest kino. Nawet pojawił się w kilku filmach, a to u Zanussiego, a to u Pasikowskiego.
1: Te role zawsze były szalenie przypadkowe, bo to nigdy nie było tak, że zadzwonili do mnie producenci czy reżyserzy i mówili: dobry panu, mamy dla pana propozycję, żeby zagrać rolę w filmie. Nie, to zawsze wyglądało inaczej. No, u Pasikowskiego pojawiłem tam się gdzieś w jakichś scenach zbiorowych, no właściwie tylko dlatego, że pisałem piosenki do jego paru filmów i byłem tam obecny. No to tak było, że tam zaganiał swoich kolegów na plan, żeby ich pokazać, żeby było miło i żeby zostali uwiecznieni. Ja u Zanussiego byłem konsultantem. W filmie Życie jako śmiertelna choroba, przepraszam, drogą płciową, ponieważ tam są jakieś wątki związane z muzyką rockową, więc mnie zatrudnili jako konsultanta i ja tam mówię: no tak, to prawdopodobne, a to raczej mniej prawdopodobne. I w końcu Zanus mówi: wie pan, panie Tomaszu, jak pan już tutaj jest, to może pan zagrał taki mały epizod. Głównie to zagrałem epizodzik drzemiącego na kozetce lekarza, więc to są moje osiągnięcia ekranowe. Wiesz, nie,

Nie przepadam, wiesz, no, oglądanie siebie to jest trochę tak jak słuchanie siebie, to zawsze jest swego rodzaju wyzwanie, no, bo człowiek zawsze ma, nawet jeżeli się zna już z takiego właśnie oglądu z zewnątrz, to ciągle jeszcze ma na swój temat różne dziwne wyobrażenia, które się często konfrontują z tymi obrazkami samego siebie, ale tak... Dopowiadając jeszcze, mam takie marzenie, to jest też takie moje marzenie, żeby zagrać w jakimś bardzo wykręconym filmie jakąś bardzo wykręconą postać, ale właśnie nie takiego siebie, podobnego do siebie, tylko jakiegoś zupełnie innego siebie, to znaczy chciałbym wydobyć, gdyby to się kiedyś zdarzyło, wiesz, to wydobyć z zakamarku swojej duszy jakieś najbardziej dziwne, wiesz, największe dziwactwa, największe jakieś wykręty i szaleństwa i sprzedać to w formie roli na ekranie. To mnie kusi.

0: Dzisiaj trochę wspominamy czasy, kiedy polska młodzież słuchała polskich piosenek. Czasów trochę zamierzchłych, no ale pewnie fani zespołu Tilt pamiętają, jak to próbowano trochę sztucznie wygenerować konflikt między zespołem Tilt a zespołem Kryzys.
1: To polegało generalnie na tym, że Maciej Góralski, zwany Magurą, perkusista od pewnego momentu Kryzysu, jak przychodził na koncerty Tiltu, no to wydawało mu się, że to będzie taki, nie wiem, jakiś czynnik dynamizujący, wiesz, może koncerty czy scenę tą alternatywną warszawską. Przychodził na koncerty Tiltu, krzyczał Kryzys na przykład, albo po czyjej jest tej stronie, i sprawiał wrażenie, jakby zależało mu na wygenerowaniu jakiegoś konfliktu albo udawaniu, że no nie, było to zdumiewające. Takiego konfliktu w istocie nigdy nie było. Robert Bylewski, który był zawsze taką najwyraźniejszą postacią w Kryzysie, niezwykle zdolny muzyk, niezwykle interesujący człowiek, chwilę po rozpadzie Kryzysu założyłem z nim zespół, więc nie było tam żadnych animozji. Oczywiście Tilt ówczesny i Kryzys w tym całym spektrum ówczesnych zespołów nowofalowych różniły się od siebie, rzecz jasna, chociażby tym, że oni byli jednak od nas w większości młodsi, ciągle jeszcze chodzili do szkoły, no i właśnie reklamowali się hasłem: polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a myśmy w tym czasie śpiewali po angielsku.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie. Czy po prawie pół wieku komponowania tworzy się łatwiej, czy trudniej?
1: Muzyka się pisze chyba łatwiej, bo muzyka jest takim wszechświatem. Ja to tak widzę, że każda działalność muzyczna to jest taki, wiesz, portal. Otwiera się taki portal i wchodzisz w świat, który już jest. On jest, on istnieje, on ma swoje reguły, on jest uporządkowany. Wszystko, co możesz zrobić, to jest odkryć te wewnętrzne prawa, które w nim panują i zaczerpnąć tam dźwięków, rytmów, akordów, brzmień, wiesz, wszystkich tych rzeczy, które się składają na muzykę. Zaczerpnąć i wynieść tutaj do tego naszego świata, tak? Więc muzyka jest światem, który nie ma końca i którego poznanie nie ma końca. Natomiast oczywiście, jeżeli już zgłębiasz ten wszechświat przez 30 parę lat, no to coś tam już wiesz, więc łatwiej ci jest, wiesz, że jak zastosujesz takie rozwiązanie harmoniczne, to się to wydarzy, jak po prostu nabywasz pewnych umiejętności. Z tekstami jest trochę inaczej, bo świat słów nie jest takim uporządkowanym wszechświatem, który poznajesz, tylko jest rodzajem dżungli, rodzajem gąszczu. Każde słowo ma swoje korzenie, każde słowo ma swoje odnogi, boczne gałęzie, słowa są spokrewnione przez sobą. To jest jak dżungla różnych gatunków, czasami skrzyżowanych, połączonych. Jedne sięgają korzeniami do jakichś, wiesz, do prain europejskich źródeł, inne sięgają korzeniami do gdzie indziej, wiesz. Tu łacina, tu angielski, tu niemiecki, tu rosyjski, tu czeski, wiesz, to wszystko się i to wszystko tworzy taki dziwny właśnie ogród, czy raczej dziką dżunglę, która jest nieuporządkowana. Poza tym, jeśli przez 30 parę lat komunikujesz publicznie ludziom rzeczy, które masz nadzieję, że są ważne, to co jeszcze im powiedzieć takiego, żeby ich nie zanudzić, żeby się nie powtórzyć, żeby nie opowiadać w kółko tego samego, jak wszyscy starsi ludzie, żeby ich zainteresować i żeby to było ciągle dla nich ważne. To znaczy, jak wciąż umieć zaczerpnąć w swoim sercu czy w swojej duszy tak głęboko, żeby to ciągle budziło w ludziach równie głęboki rezonans. To jest wielkie wyzwanie.
0: Ale na to wyzwanie jesteśmy gotowi. Tomek Lipiński dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
5: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda. Artysta, z którym chyba większość z nas dorastała. Pamiętamy przed laty, jakie wrażenie zrobił na nas utwór Nie wierzę politykom. Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Tomek Lipiński jest obecny na muzycznej scenie od wielu, wielu lat. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że ma mnóstwo kompozycji, które wylądowały w szufladzie. Jak najbardziej chyba na miejscu jest pytanie, co z tymi kompozycjami potem się dzieje? Czy one wracają w jakikolwiek sposób?
1: Znaczy rzeczywiście od czasu, kiedy takie robocze rejestrowanie pomysłów, prób i tak dalej stało się bardzo łatwe dzięki technologii, bo kupa malutkich pudełeczek, na które to możemy sobie w dobrej jakości nagrać. Zacząłem zbierać różne pomysły i pomysły z prób i takie pomysły, co ci przychodzą do głowy, jak jedziesz samochodem, wiesz, i na słowa, i na muzykę, na jakieś riffy. Jest tego rzeczywiście dużo. Co jakiś czas robię przegląd i mniej więcej 80% wyrzucam, żeby nie utonąć. I rzeczywiście wydaje mi się, że to tak się jakoś kształtuje, że 80% tych pomysłów to są pomysły, które oczywiście mógłbym realizować, rozwijać, ale nie wyczuwam w nich takiego, wiesz, tej elektryczności. 20% zostawiam do dalszego wykorzystania i później, kiedy tak sięgam i oglądam te wszystkie teksty, na przykład teksty zebrane z różnych okresów życia, bo gdzieś nagle się okazuje, że jakiś tekst, o którym nawet nie pamiętałem, że istnieje, trafia mi w ręce i się okazuje, że on akurat do tej melodii jest wymarzony i że po to ta muzyka powstała, żebym ja odnalazł ten tekst, bo on na nią czekał, wiesz. To są takie trochę czarodziejskie rzeczy. Gdzieś trafiam na jakąś karteczkę, gdzieś czy do jakiegoś pliku, widzę tekst, długi tekst, na przykład, nie wiem, tam 20-30 linijek, ale tam są dwie linijki, które mi wyskakują od razu, wiesz, i wyciągam je i na ich kanwie buduję zupełnie nowy tekst i on trafia na płycie. Różnie, różnie, bardzo różnie. To jest żmudny i niełatwy proces, jeśli tak jak mówię, nie chce się popaść w banę, jeśli nie chce się opowiadać głupot. A oczywiście można opowiadać głupot, ale ja akurat nie chcę.
0: Tomek Lipiński dzisiaj pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez dobrych kilkadziesiąt lat historii polskiego showbiznesu.

0: No właśnie, a propos zmian, które są nieuchronne, wielu artystom zadaje to pytanie, bo w końcu niektórzy zaczynają już się nad tym zastanawiać. Co będzie, gdy okaże się, że następna płyta ukaże się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bez nośnika?
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się stało, z dwóch powodów. Ciągle będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli mieć ten przedmiot, tak? Chociażby jako kolekcjonerski przedmiot. Dlatego myślę, że rola wszystkich tych bonusów typu opakowanie, czy tam, nie wiem, ciasteczka, książeczka, ten będzie miała co i ma coraz większą rolę, bo ktoś, kto kupuje płytę, chce mieć taki na pamiątkę. Często przegrywają sobie do różnych tam urządzeń elektronicznych i słucha w formie elektronicznej tylko, natomiast ma na półce i tacy ludzie zostaną. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, systematycznie od paru lat wzrasta sprzedaż winyli. To jest ciągle niewielki procent rynku, to jest naprawdę w granicach tam dwa w tej chwili, w okolicach 2% rynku światowego. Tym niemniej wzrost w ciągu ostatniego roku jest bodajże dwukrotny, czy to także, także winyl wraca i winyl już zostanie. Myślę, że nawet jeżeli nam CD spadnie, to gdzieś ono zostanie, bo ludzie będą mieli chcieć coś. A to, że coraz więcej muzyki jest dystrybuowane w formie elektronicznej, tego nie unikniemy. W skali globalnej przecięły się te dwie krzywe, to znaczy spadająca krzywa sprzedaży na fizycznych nośnikach i rosnąca krzywa sprzedaży elektronicznej. I to nie ma się czego bać, wiesz, no tak jak, chyba że tak jak nasi przodkowie będziemy się bać maszyn parowych, wiesz. To jest nieuchronny proces, no to nie unikniemy tego. Jest inna sprawa, to na ile sprzedaż właśnie w takich usługach streamingowych, głównie tam, gdzie nie ściągasz, a to jest moim zdaniem przyszłość, tam, gdzie nie ściągasz sobie tak naprawdę na stałe wszystkiego, ściągasz sobie tylko to, co chcesz mieć na zawsze. Natomiast ponieważ w streamingu masz wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć na komputerze. Po co? Prawda? Mhm. Więc myślę, że streaming będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Problemem jest to, ile artyści na tym zarabiają. To znaczy kwoty wypłacane artystom za poszczególne odsłuchania, ściągnięcia też, ale zwłaszcza za odsłuchania, są mikroskopijne, bo to są tysięczne części groszy, tak? To są jakieś po prostu ułamki. I tą drogą zarabiają tylko ci nieliczni, którzy mają miliony ściągnięć. Natomiast, a tych jest wiadomo kilka procent. Natomiast 90 parę procent prawie na tym nie zarabia. I na ten temat jest dużo dyskusji, bo ten system, który jest w tej chwili, preferuje utrwalanie takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. W ogóle w skali globalnej zarabia niewielki margines ultrapopularnych artystów świadomych. Cała reszta daje radę lepiej lub gorzej, albo nie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: I faktycznie artysta, który swoją muzyczną przygodę zaczynał w Polsce, która wyglądała zupełnie inaczej, jak mało kto potrafi spojrzeć z dystansem na rzeczy, które w czasie kilkudziesięciu ostatnich lat poszły nie tak. Czy show biznes, zdaniem Tomka Lipińskiego, poszedł w stronę, w którą spodziewał się, że pójdzie?
1: Nie, to nie poszło w tę stronę, w którą spodziewałem się, że pójdzie, i to nie poszło z jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie, kiedy myśmy tutaj, patrząc z Polski na świat wcześniej, we wcześniejszych czasach, widzieli tamten rynek muzyczny, amerykański, brytyjski, czy nie wiem, francuski, włoski, to były rynki krajowe, to były rynki, oczywiście poza anglosaskimi, które miały bardziej międzynarodowy charakter, ale tak czy inaczej, to były rynki krajowe, to były rynki, na których było bardzo dużo wydawców, większych, mniejszych, drobnych, średnich, prywatnych, często rodzinnych, znaczy w sensie firm, tak? Marząc o tym, żeby kiedyś polski rynek muzyczny się ucywilizował, myśmy oczywiście myśleli o tym, co widzieliśmy na Zachodzie. Tak się stało, że kiedy w Polsce dokonywały się te przemiany ustrojowe, mam na myśli lata 90., w tym samym czasie dokonywała się globalizacja gospodarki, przyspieszona. I w tym czasie mieliśmy do czynienia z procesem, który polegał na tym, że duzi gracze, czyli działy muzyczne, fonograficzne wielkich ponadnarodowych korporacji, zaczęły połykać te wszystkie małe firmy. Ten proces doprowadził do tego, że dzisiaj mamy trzech wydawców wielkich, tak zwanych majorsów, którzy kontrolują, nie wiem, 80% całego rynku fonograficznego na świecie. I to się nałożyło na nasze przemiany, więc w momencie, w którym te firmy, czy w ogóle pewne mechanizmy, ludzie, firmy, know-how z Zachodu zaczęło przychodzić do Polski, działo to się w momencie, w którym cały rynek się zmieniał. I ten rynek, który przyszedł do Polski, już przyszedł jako rynek zglobalizowany, z zupełnie nowymi procesami, z zupełnie nowymi wyzwaniami, z potężnym wyzwaniem technologicznym, jakim jest internet, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można było przewidzieć.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Tomek Lipiński, czyli baczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości. Kiedyś porównał, a propos przemian, festiwal w Jarocinie do Berlina Zachodniego. No i to porównanie na tyle niezwykłe było, że aż postanowiłem zapytać, co autor miał na myśli.
1: Tak, podobne było to, że w samym środku rzeczywistości ciemnej i ponurej pojawia się coś, co jest odgrodzone od tej rzeczywistości, wyseparowane, odizolowane, a co staje się taką oazą wolności. Tak jak Berlin Zachodni był w samym środku DDR, taką otoczoną murem oazą, taka dziwna hybryda wolności i niewoli. Podobna sytuacja miała miejsce w Jarocinie w latach 80.
0: Tomek Lipiński, prócz bacznego obserwowania otaczającej nas rzeczywistości, czasami stawia też bardzo celne diagnozy. W pewnej rozmowie stwierdził, że jego zdaniem praprzyczyną wszelkich problemów w naszym kraju jest ekonomia.
1: Jest kilka, myślę, spraw fundamentalnych. Nie ubiegam się o fotel prezydencki, więc nie będę tutaj długich przemów na ten temat wygłaszał, ale na pewno rozwarstwienie ekonomiczne jako rezultat przemian ustrojowych w latach 90. I to jest coś, co do czego właściwie już nikt poważny nie ma wątpliwości. Choć oczywiście nie ulega też wątpliwości, że szliśmy drogą, którą nikt przed nami nie szedł i właściwie ją wytyczaliśmy jako kraj, przechodząc od realnego socjalizmu do czegoś w rodzaju kapitalizmu, tylko że jeszcze nie doszliśmy do tego kapitalizmu.
0: Tomek Lipiński, czyli artysta, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Formalnie osiągnął już wiek emerytalny, dlatego i ten wątek kiedyś w naszej rozmowie musiał się pojawić.
1: Ponieważ dorastając w czasach PRL-u i nie mając ochoty się z tym PRL-em szczególnie miksować, też nigdy nie miałem takiej postawy, wiesz, roszczeniowej wobec państwa, że państwo ma mi coś dać. Mnie osobiście, choć oczywiście uważam, że państwo powinno dawać ludziom i że to jest rodzaj, wybierając polityków, zawieramy z nimi rodzaj kontraktu i oni mają dla nas pracować, oni mają nam robić dobrze, prawda? Więc mają tak robić, ale ze swojego osobistego punktu widzenia ja jednak tak zostałem nauczony i tak jakoś mi się to spodobało, żeby polegać na sobie samym. Ja przyzwyczaiłem się do planu zarabiania i pracowania przez całe życie, co zresztą tak czy inaczej mam ochotę robić, bo nie wyobrażam sobie takiego momentu, że przychodzi któryś tam rok życia, ja wyłączam przełącznik, mówię, dobra, to ja teraz już nie robię tego, co robiłem.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół Tilt. Niektórzy fani do dzisiaj nie wiedzą, skąd wzięła się nazwa tego zespołu. Co ciekawe, sam Tomek Lipiński też nie do końca pamięta, kto tę nazwę wymyślił.
1: Myśmy w pierwszym okresie działalności Tiltu, czyli na przełomie 79 i 80 roku ubiegłego wieku, mieli właściwie angielskie teksty. Większość ich pisał Jacek Lenartowicz, Lutrem zwany. I on napisał taki tekst: Life after life, death after death, flippers at the hop, trying to catch my breath. Czyli życie po życiu, śmierć po śmierci, flippery w wyskoku próbują pochwycić mój oddech. Wiesz, dziwne teksty pisał Jacek. I kiedy myśleliśmy nad nazwą, to te flippery jakoś tak nam zasugerowały. Nie pamiętam już zresztą, kto dokładnie tą nazwę wymyślił. Czy to był Jacek, czy ja, czy ktoś inny.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie. Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
10: Ula Myszkinis, witam w kolejnym magazynie Co jest grane? Będzie trochę o historii, trochę o współczesności i na pewno bardzo dużo o naszym regionie. Zapraszam.
9: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
10: Zbliża się Noc Muzeów. W Kamieniu Pomorskim podczas tej wyjątkowej nocy będzie można przenieść się w czasie i pobić rekord. Jaki rekord? O tym powie nam dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim, archeolog Grzegorz Kurka.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Stoimy przed dworkiem von Kleista, no miejscem szczególnym dla rozwoju fizyki i elektrostatyki na świecie, tak zwane EPS Historic Site. To w tym miejscu, tutaj za tymi drzwiami, Ewald von Kleist 11 października 1745 roku dokonał jako pierwszy na świecie udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego, przez nas zwaną flaszą Kleista, na świecie zwaną jako butelką ledejską, zresztą niesłusznie tak nazwano, ale to w tym miejscu właśnie, na Noc Muzeów, która będzie teraz, już w sobotę, chcemy w tym miejscu przeprowadzić słynny eksperyment bicia rekordu Noleta, a dokładnie w 1746 roku w Wersalu w obecności króla Francji Ludwika XV, Abel Nolet, znany francuski duchowny i naukowiec, przeprowadził słynny pokaz wyładowania butelki lejdejskiej na łańcuchu 180 królewskich gwardzistów. I my chcemy ten eksperyment tutaj powtórzyć, tylko już nie na gwardzistach, a chcemy powtórzyć na mieszkańcach Kamienia i na turystach, czyli macie Państwo szansę brać udział w niesamowitym eksperymencie, eksperymencie, który został przeprowadzony ponad 200 lat temu, prawie 300 lat temu we Francji na dworze króla Ludwika XV i to będzie Noc Muzeów. Zapraszamy Państwa od godziny 19 do godziny 24 na zwiedzanie dworku von Kleista, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, głównej siedziby również i między innymi o 21 przed dworkiem von Kleista w obecności samego Ewalda von Kleista i jego żony zostanie przeprowadzony eksperyment. Ten sam dokładnie, co został przeprowadzony w 1746 roku na dworze w Wersalu w obecności króla Ludwika XV. Zapraszamy.
10: A zapraszał Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: W Kołobrzegu mamy pomnik zaślubin Polski z morzem. To na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 18 marca 1945 roku. Ale nie wszyscy wiedzą, że wcześniej zaślubiny z morzem odbyły się w Dziwnówku. Więcej na ten temat powie nam Krzysztof Zawieliński, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, a także miłośnik historii.
9: Ciekawostki na Pomorzu Zachodnim.
12: ciekawostką, jeśli tak to można określić, która ściśle wiąże się z gminą Dziwnów, z Dziwnówkiem konkretnie, są zaślubiny z morzem, bowiem wszyscy kojarzymy bardzo dobrze, mam taką nadzieję, bo to też jest historyczny fakt, zaślubiny z morzem, które miały miejsce w Kołobrzegu. 18 marca 1945 roku, słynne zaślubiny przy latarni morskiej, w porcie, wrzucenie, prawda, pierścienia do morza i tak dalej. To są takie bardzo charakterystyczne obrazy. Mam też takie wrażenie, że wielu z nas może kojarzyć zdjęcia z tego wydarzenia. Tymczasem, co jest bardzo, bardzo ciekawe i godne podkreślenia, zaślubiny z morzem pierwszej Armii Wojska Polskiego, a konkretnie drugiej Dywizji Piechoty imienia Henryka Dąbrowskiego, miały miejsce właśnie w Dziwnówku. To był 15 marca 1945 roku. Zresztą musimy sobie zdać sprawę z sytuacji operacyjnej, jaka w owym czasie miała miejsce. Pierwsza Armia walczyła o Kołobrzeg. Wał Pomorski został przełamany przez Dywizję pierwszej Armii. Dotarły te dywizje do Kołobrzegu. Druga Dywizja Piechoty została ze składu armii wydzielona, przesunięta na lewe skrzydło, współpracowała tutaj z wojskami radzieckimi. Finał tego był taki, że jednym z punktów szczególnie ważnych na mapie działań był Dziwnówek, a konkretnie Przesmyk Dziwnowski, o który toczyły się dosyć ciężkie walki. W tych walkach właśnie brała udział druga Dywizja Piechoty imienia Henryka Dąbrowskiego. Mówi się również o grupie korpuśnej Fontetał, która na Przesmyk Dziwnowski miała dotrzeć i z tego przesmyka miała być ewakuowana w kierunku Świnoujścia po moście drewnianym, który w owym czasie przez Dziwną był poprowadzony. Ewentualnie na jednostkach różnego rodzaju pływających, które stąd zabierały żołnierzy i ludność cywilną do Świnoujścia. I o zablokowanie tego przesmyka właśnie toczyły się ciężkie walki. Między innymi wspomniana druga Dywizja Piechoty została włączona do tych walk 12 marca 1945 roku. 13 marca 1945 roku została miejscowość Dziwnówek, w owym czasie Wald Dziwnów, zajęta, a dowódca pułku, 5. pułku piechoty podjął decyzję, podpułkownik Szabelski, iż no dobrze będzie tutaj dokonać symbolicznych zaślubin z morzem. Musimy pamiętać o tym, że w owym czasie wiele polskich jednostek, które docierały do morza, takowe zaślubiny mniej bardziej oficjalnie również wykonywały. Natomiast tutaj te zaślubiny miały miejsce 15 marca w taki bardziej, no powiedziałbym, uroczysty charakter, choć trzeba pamiętać o tym, że nie wyglądało to tak jak w Kołobrzegu, bowiem tutaj na Redzie cały czas pływały niemieckie jednostki i jak tylko zobaczyłyby, że na plaży coś się dzieje, mogły otwierać ogień, tak więc te zaślubiny miały taki no dosyć specyficzny charakter, jakkolwiek się odbyły.
10: Skoro plaża mogła być ostrzelana, to jak dokonano tych zaślubin?
12: Oczywiście my cały czas próbujemy tutaj w gronie znajomych jakby zgłębić, jak to dokładnie wyglądało. No tutaj relacje są różne. Mam nadzieję, że już niebawem, jak potwierdzimy, ja to będziemy mogli powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało. No dość powiedzieć, że 15 marca tutaj właśnie w Dziwnówku miały miejsce zaślubiny z morzem. Dopiero przypomnę 18 marca w Kołobrzegu, 17 marca, jeśli dobrze się nie mylę, miały miejsce w Mrzeżynie, tak więc pierwsza Armia Wojska Polskiego, właściwie dywizje polskie, które dotarły tutaj na wybrzeże Bałtyku, jakby tak możemy metodycznie przeprowadzały te zaślubiny z morzem, których zwieńczeniem były te w Kołobrzegu, ale tutaj 15 marca właśnie miały miejsce. Zresztą obszar od Dziwnówka w kierunku Łukęcina, ten taki pas zieleni, pas lasu, który tam się znajduje, no to jest miejsce szczególnie ciężkich walk, zresztą nie tylko to, bo jeszcze na południe od tego rejonu, czyli Radawka, okolice Wrzosowa, no tam się toczyły bardzo ciężkie walki, których owocem właśnie, efektem, jeśli tak to można powiedzieć, były te zaślubiny, zablokowanie przede wszystkim tego przesmyku, no i zaślubiny z morzem, które miały miejsce tutaj 15 marca. Niewiele osób o tym wie. Staramy się, żeby ta informacja do osób, które Dziwnów odwiedzają, które do gminy przyjeżdżają, dotarła. No i też, żeby ludzie mieli świadomość, że też warto do tej historii zerknąć i jak taką tablicę z informacją zobaczą, która jest tym faktom, czyli walkom o Dziwnówek i zaślubinom poświęcona, no mamy nadzieję, że trochę się wtedy bardziej zainteresują, bo gmina nie jest może specjalnie duża, natomiast w sensie historycznym no tutaj naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy miało miejsce.
10: A do jakich źródeł chcą Państwo dotrzeć, żeby wiedzieć tak na pewno, jak to wyglądało?
12: No przede wszystkim do raportów, bo musi pani mieć świadomość, tak jak każdy, kto wojsku służył, że są raporty dzienne, sporządzane i tak dalej. No mamy nadzieję, że uda się dotrzeć do tych raportów, które mamy nadzieję będą zawierały na tyle szczegółowe informacje, aby można było jakby wywnioskować, jak to wszystko wyglądało. Proces pozyskiwania tych materiałów cały czas trwa. Staramy się z różnych źródeł je pozyskiwać. No na pewno taką skarbnicą wiedzy jest Centralne Archiwum Wojskowe. Tak więc mamy nadzieję, że uda nam się również stamtąd tych informacji pozyskać i możliwie wiele, bo jest to bardzo ciekawa historia. Myślę, że naszą rolą jest przede wszystkim to, aby tą historię utrwalić i aby zostawić ją, tak mówiąc kolokwialnie, ku potomnym, bo to jest coś, co również wpływa na naszą tożsamość tutaj. No, chcemy też kształtować takie, powiedziałbym, no, zakotwiczenie w tym rejonie, tak? I myślę, że tego typu informacje zarówno o batalionie szturmowym, jak i właśnie o tych działaniach, które tutaj toczyły się w marcu 1945 roku, są ważne i godne polecenia, także dlatego, że jakby wpłynęły potem bardzo mocno na losy lokalnej społeczności w późniejszych latach i takie odwoływanie się do tamtych wydarzeń, myślę, że jest takim no, solidnym fundamentem, który tą tożsamość kształtuje.
10: O zaślubinach z morzem w Dziwnówku opowiadał Krzysztof Zawieliński, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, a także miłośnik historii.
9: Co jest grane w Wolinie?
10: Przenieśmy się w świat komiksu. Wszyscy, którzy lubią rysować, kochają komiksy i przyrodę, mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Woliński Park Narodowy we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. To konkurs na komiks przyrodniczy opowieści przy użyciu kreski. Kto może wziąć udział? Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, młodzież szkół średnich i osoby dorosłe. Trzeba stworzyć autorski komiks przyrodniczy w formacie A4, może być pionowy lub poziomy, w technice tradycyjnej lub cyfrowej. Komiks nie może być wcześniej publikowany i nie może być wykonany przy użyciu generatorów sztucznej inteligencji. Jest 10 tematów do wyboru, m.in. ptaki brzegu, lęgi na piasku, niezwykły świat grzybów, zimowi goście, życie wodne i przybrzeżne, gdy park zamarza, owady zapylające i zapylanie, czy piasek, wiatr i pionierzy, życie wydmy i plaży. Skan pracy w formacie PDF musimy wysłać do końca maja, a ogłoszenie wyników 12 czerwca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej. Najlepsze prace zostaną także opublikowane w kwartalniku Woliński Bielik oraz wykorzystane w materiałach edukacyjnych i promocyjnych Wolińskiego Parku. Wasza komiksowa historia o przyrodzie może dotrzeć do tysięcy odbiorców w całej Polsce. Nic tylko usiąść i rysować. A więcej szczegółów i regulamin konkursu znajdziemy na stronie Wolińskiego Parku Narodowego. Tymczasem nie jeden konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego, a ten już wkrótce w ogrodach w Przelewicach. Więcej na ten temat powie Alicja Cieślik z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Przed nami piąta edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w ogrodach Przelewice, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. W programie m.in. konkursy, gala sołtysa i wybór sołtysa roku, a także prezentacji lokalnych tradycji, rękodzieła i kuchni regionalnej. Na uczestników czekają koncerty zespołów ludowych oraz gwiazd muzyki rozrywkowej, strefy zabaw dla dzieci i bogata oferta wystawców, w tym Aleja Zachodniopomorskie Smaki. Nie zabraknie też akcentu prozdrowotnego. W specjalnej strefie będzie można wykonać bezpłatne oznaczenia markerów nowotworowych, które wspierają wczesne wykrywanie chorób, m.in. układu pokarmowego i oddechowego.
10: Warto więc wybrać się 16 maja do Przelewic. I jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na Noc Muzeów w Szczecinie. Filharmonia Szczecińska przygotowała coś wyjątkowego, zdradziła nam Katarzyna Plater-Zyberg, rzeczniczka placówki.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: Otworzymy się w Noc Muzeów dla zwiedzających nie jako budynek, ale jako przestrzeń dla sztuki współczesnej. Specjalnie na Noc Muzeów przygotowujemy przedpremierowy pokaz wystaw w ramach festiwalu Hunting for Painting, więc publiczność zobaczy część festiwalowych prac przedpremierowo właśnie i no, kilkanaście dni przed oficjalnym otwarciem samego festiwalu. A ten festiwal Hunting for Painting to jest w ogóle bardzo ciekawy projekt, bo proponuje trochę inne spojrzenie na malarstwo. Nie tylko jako na obraz zawieszony na ścianie, ale coś, co wraca w różnych formach, w strukturze, w materii, w różnych działaniach, które też czasami wykraczają poza klasyczne ramy. I no, w czasie festiwalu samego trochę wchodzimy poza takie intuicyjne myślenie o malarstwie, takie bardzo standardowe. Akurat podczas Nocy Muzeów będzie można w Filharmonii zobaczyć pracę artystek i artystów związanych z Akademią Sztuki w Szczecinie. Tak jak wspomniałam, jeszcze przed oficjalną prezentacją podczas otwarcia tej wystawy. I no, w tym sensie Noc Muzeów w Filharmonii to nie będzie takie klasyczne zwiedzanie budynku z przewodnikiem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w piątki, ale spotkanie z czymś aktualnym, żywym, jeszcze przed premierą. No i do tego oczywiście dochodzi cała ta nocna atmosfera, trochę inne światło, inny rytm, większa swoboda poruszania się po przestrzeni, bo o ile nie będą dostępne wtedy sale koncertowe i nie będzie można ich zobaczyć, o tyle po pozostałych przestrzeniach Filharmonii i dwóch galeriach będzie się można poruszać naprawdę zupełnie swobodnie. To będzie zupełnie inne doświadczenie.

0: z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zapytała Małgorzata Mura.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Jak u nas wygląda w Szczecinie, w województwie? Jakie mamy tutaj dane? Coś się rusza w czytelnictwie?
3: No, Szczecin jako to większe miasto ma zdecydowanie lepsze te statystyki. I moim zdaniem, jak jeżdżę tak po województwie, to czytelnictwo jest związane z działaniem tych bibliotek w województwie. Nawet mniejsze miejscowości, takie jak Wolin, Choszczno, Chociwel, przez działania bibliotek po prostu przyciągają czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
2: Jakie to są działania przykładowo?
3: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakichś odbiorców tego, co mówimy. No ale takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
2: Jakich byśmy tutaj wymienili takich najbardziej znanych, naszych eksportowych?
3: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego, ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
2: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
3: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą. Tak go to wywindowało.
2: Ja jak patrzę też na właśnie na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha, który pisze o Dolnym Śląsku. Tutaj u nas też pojawiają się takie już motywy?
3: Zdecydowanie. Ci szczecińscy pisarze często poruszają tematy z historii Szczecina i to w zasadzie od całego XX i XXI wieku, więc ta przekrojówka jest dość duża, ale Leszek Herman sięga jeszcze dalej. Tak, ta anegdota o Sławomirze Gortychu, że on w Szczecinie też jest bardzo popularny, bo ten Dolny Śląsk, o którym on pisze, jest częstym miejscem wycieczkowym Szczecinia. On po prostu jest stosunkowo blisko, jadąc na południe i przez to, że to jest miejsce gdzieś tam znane mieszkańcom, powoduje, że też sięgamy po te książki i z chęcią czytamy.
2: Kiedyś też pokutowało takie przekonanie, że kryminał to jest lektura łatwa, nie warto sobie zawracać nią głowy. Później pamiętam, że chyba na bazie tego, jak mieliśmy duży napływ skandynawskich kryminałów, które mocno były z kolei osadzone w takich problemach społecznych, to ten kryminał chyba stał się bardziej taki, no powiedzmy, poważniejszy i bardziej jednak już chyba nikt się nie wstydzi tego, że czyta te kryminały.
3: Tak mi się wydaje, że te tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy Latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Znaczy, ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
2: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
3: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal Okolice Literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction. On jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi.

0: tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów, mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, co jest popularne, i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
1: No tak, bo zaczęły się już pojawiać też kryminały, na przykład japońskie. Wiem, że coraz więcej osób też po nie sięga, a to jednak wcześniej nie bywało.
0: Tak, tak. To wydaje mi się, że to trochę jest gdzieś powiązane z popularnością manki, anime wśród tych młodszych czytelników, często czytelniczek, i przekłada się też trochę na dorosłych odbiorców i po prostu na te osoby, które gdzieś tam dorastają i szukają poważniejszych tematów.
1: Zbliżają nam się wakacje, turyści przyjadą do Szczecina, przyjadą też nad samo morze do Świnoujścia, Wolina. Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami, no bo wiem, że na przykład po Sławku Gortychu, którego znów przywołam, coraz więcej ludzi rusza w karkonosze, a tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
0: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób po mieście, nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 kilometrów podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
1: Chociaż jak to jest kryminał, to można się potem wystraszyć.
0: Trochę tak. Miała premierę taka książka Anonim Diany Brzezińskiej, która częściowo dzieje się w Szczecinie, i ona przeniosła trochę akcję z Podchoszczna i tej głośnej takiej sprawy kanibali, procesu poszlakowego. Więc sprawa kanibali może być taka mniej atrakcyjna, żeby działa się blisko nas.
2: O zachodniopomorskich pisarzach i czytelnictwie w naszym regionie z Krzysztofem Lichtblau z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie rozmawiała Małgorzata Mura.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Gmina Dziwnów znajduje się między dwoma wodami. To doskonałe warunki do żeglowania. W Dziwnowie odbywa się mnóstwo imprez żeglarskich na poziomie światowym. O tym pięknym sporcie rozmawiałam z dyrektorem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie oraz członkiem Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego Jackiem Klimeckim.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Sezon żeglarski rozpoczęty, a w Dziwnowie już wkrótce załopoczą białe żagle. Będziemy mieć regaty pierwsze. No właśnie, jakie będą pierwsze, panie Jacku?
5: Mamy dużo imprez żeglarskich, które się zawsze zaczynają koniec maja, ale żagle załopotały już wcześniej, jak widzimy na naszym akwenie, bo już wiele jednostek trenuje, niektórzy pływają rekreacyjnie, majówka już była chyba tym takim momentem, w którym ten sezon żeglarski się rozpoczął. Pierwsze regaty, jakie na ostatni weekend maja odbędą się, będzie to Dziwnów Cup, będzie to kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są te eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I Tam się odbywa to w grupie klasy Optymist i są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi, ponieważ przyjeżdża około 200 załóg z całej Polski, które walczą o to, żeby uczestniczyć w tych wielkich światowych, europejskich imprezach oraz ogólnopolskich. Następnie, no wiadomo, sezon żeglarski trwa całe lato. Jest tu wiele imprez turystycznych, przepływają regaty turystyczne, które tutaj szlakiem, naszym zachodniopomorskim szlakiem żeglarskim płyną po różnych portach naszych akwenów zachodniopomorskich. Żeglarska historia Pomorza Zachodniego jest bardzo fita w wydarzenia i sukcesy wspaniałych żeglarzy, ale też wielką kulturę tego żeglarstwa, które było budowane przez lata na Pomorzu Zachodnim, ale też myślę, że największego rozpędu nadała inwestycja, która się nazywa Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim. W moim mniemaniu, ale też chyba wszystkich naszych mieszkańców Pomorza Zachodniego, władze wojewódzkie, które podjęły się tego projektu budowy tego wspaniałego zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego, zrobiły wielki krok ku temu, żeby to żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim jeszcze bardziej się utwierdziło i się rozwijało. To wspaniałe porty, wspaniałe mariny powstały. Wszędzie jest coś innego i wszędzie można doznać innych spotkań z innymi ludźmi, ale też z innymi miejscowościami. Można to zwiedzić, ale też właśnie zatrzymać się w bardzo dobrych warunkach. I to jest bardzo ważne. Co za tym idzie, obserwujemy, że poza szlakiem żeglarskim, no, powstały ścieżki rowerowe i powstają nadal na naszym Pomorzu Zachodnim. No, nie oszukujmy się, nasza ścieżka rowerowa zaczynająca się od Świnoujścia po Elbląg. Velobaltika jest wspaniałym wydarzeniem inwestycyjnym, można tak to nazwać, i wielu ludzi to bardzo chwali. Bo żeglarze też, nie oszukujmy się, żeglarze poza żeglarstwem potrafią się zatrzymać w danym porcie i wyciągnąć rowery i spędzić też podróże rowerowe w okolicy, na co to właśnie ten szlak nam pozwala. Po naszym Pomorzu Zachodnim można dopłynąć, może powiem tak, nie wszędzie, ale w większości miejscowości wzdłuż naszego wybrzeża Bałtyku tutaj, ale też przede wszystkim wokół Zalewu Szczecińskiego. I te porty wokół Zalewu Szczecińskiego są piękne, klimatyczne, o wielu walorach i każdy ma inne atuty. No mówię, ja tutaj chwalę nasze miejsce, ale to dlatego, że po prostu jestem lokalnym patriotą i z tym miejscem związanym, ale też mamy ten właśnie świetne położenie, ponieważ ta woda nas otacza dookoła i trudno by było żyć tutaj inaczej. Ale z mojej wiedzy i też z opowiadań żeglarzy bardzo lubią zmieniać te porty wokół zalewu. Tak jak wspomniałem wcześniej o regatach turystycznych, które organizuje Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, którymi całymi rodzinami około 70 jachtów przepływa w lipcu z portu do portu przez kilkanaście dni. Jest to zarazem forma też rywalizacji, ale też świetnego wypoczynku dla całych rodzin i integracji. Także to jest to, i takich imprez obyśmy mieli jak najwięcej, bo chyba też na tym to żeglarstwo polega, żebyśmy poza sportem też odpoczywali nad tą wodą. Pozdrawiam wszystkich żeglarzy, słuchaczy. No i cóż, stopy wody pod kilem.
2: A stopy wody pod kilem życzył wszystkim żeglarzom Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Za nami wielka majówka. Na Wyspach Wolinu uznam niezwykle udana. Pogoda dopisała, wydarzeń, które angażowały i mieszkańców, i turystów nie zabrakło. Kogo by nie zapytać, zawsze słyszeliśmy, tegoroczną majówkę zaliczymy do niezwykle udanych.
3: Ciekawe wydarzenie w Wolinie.
2: 1 maja w gminie Wolin mieliśmy majowy marsz po zdrowie. Wiódł malowniczą trasą za stanie Rekowo. Po marszu odbył się piknik przygotowany m.in. przez koło gospodyni wiejskich z Zastania. Wszystko udało się fenomenalnie, mówi sołtys Śląska zastania Maria Ratyńska.
6: Trasa została wyznaczona wcześniej. Bardzo ładna trasa, bo część trasy szło nad zalewem, nad Dziwną. Później poszliśmy w głąb naszych wiosek, czyli od zastania do Rynkowa, tak? I z powrotem marsz drogami polnymi. Piękne widoki na jezioro Koprowo z kolei z drugiej strony u nas jest. No przygotowaliśmy się świetnie, bo nasze kobietki jak zwykle bardzo się zaangażowały. Była w poczęstunku grochówka gotowana przez nasze panie z koła gospodyń wiejskich. Wszyscy się zachwycali. Był grill, była kiełbaska, była kaszanka, no i oczywiście nasze świetne ciasta, które piekły nasze gospodynie. Wszyscy chętnie się porozkładali na leżaczkach, bo pogoda nam tak dopisała, że wszyscy bardzo chętnie zostaliby na dłużej. No, majówka dobiegła końca w bardzo świetnych humorach, w zadowoleniu i oczywiście planujemy jeszcze teraz z Dziwnowem, jeżeli nam wyjdzie rajd rowerowy od Łukęcina do zastania. 23 maja jest planowany z gminą Dziwnów, czyli mamy pełne ręce roboty tak naprawdę. Z jednej strony jesteśmy zmęczone, ale z drugiej strony bardzo się cieszymy, że ten zastań jednak istnieje, że go widać i że o nim słychać. A pogoda, ja mówię, my jak szykujemy imprezę, to pogodę mamy gwarantowaną.
2: Pogoda sprzyjała marszom, biegom i biciu rekordów. 2 maja w Międzyzdrojach został pobity rekord Polski w czytaniu konstytucji. Tymczasem w Międzywodziu odbył się marsz z flagą. Od Pirsu, czyli przystani nad Zalewem Kamieńskim, prawie do morza 100-metrową flagę nieśli mieszkańcy i turyści. To już 5. edycja wydarzenia, mówi Ewa Trzebińska-Brzezińska z Koła Gospodyni Wiejskich Fregata.
7: Świętowanie barw biało-czerwonych w Międzywodziu to jest piękne święto z inicjatywy mieszkańców Międzywodzia, Koła Gospodyń Wiejskich Fregata, Międzywodzie Sołectwa, Międzywodzie. W 2019 roku postanowiliśmy, że nasze barwy narodowe uhonorujemy wielką flagą 100-metrową i pomysłem pierwszym było, żeby przejść właśnie, połączyć nasze dwie wody, Zalew Kamieński z Morzem Bałtyckim, ponieważ Międzywodzie leży właśnie, można powiedzieć, między dwiema wodami. Więc był pomysł, żeby taką długą flagę uszyć, ale niestety no, to jest około 0,5 kilometra, a może nawet i więcej, więc uszyliśmy 100-metrową flagę, którą właśnie niesiemy między ulicami Międzywodzia. Chciałam tylko zaznaczyć, że inicjatorem Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest pan Leszek Rodziewicz, który jest mieszkańcem Międzywodzia. Jego pierwszą myślą było to, żeby te barwy uhonorować, żeby w ogóle ludzie wiedzieli, skąd te barwy biało-czerwone. I chodził po szkołach, pamiętam sama, kiedy był u nas również w Dziwnowie w szkole, kiedy uczył dzieci, chodził na lekcje historii, mówił o Unii Polsko-Litewskiej, skąd to wszystko i udało się. W 2004 roku Sejm przyjął ustawę stanowiącą 2 maja Świętem Barw Narodowych. I Międzywodzie właśnie co roku, od 2019 roku z przerwą na pandemię, no tak jak to było wszędzie, świętuje właśnie na kilka sposobów. Pierwszy to jest właśnie, pierwsza część to jest przemarsz 100-metrową flagą ulicami Międzywodzia, a później piękny, wspaniały, kolorowy, wesoły i radosny piknik patriotyczny. W tym roku, jak i w ubiegłym roku, mamy świętowanie z projektu, z programu Społecznik. Jest to z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku mamy tytuł Biało-Czerwona łączy pokolenia. W tym projekcie właśnie oprócz przemarszu z biało-czerwoną flagą mamy konkursy dla dzieci, mamy pierwszy raz sadzenie dębów. Być może przyjmie się to. Chciałabym w ogóle ogłosić konkurs na imiona tych dębów. Pomysłem było w ogóle, żeby uczcić święto flagi również czymś, co zostanie u nas w Międzywodziu, posadzeniem dębów. Będziemy patrzeć, jak rosną razem z naszymi dziećmi, z nami, będzie się ten noś się starzeć. Także mamy naprawdę dużo pomysłów i cieszymy się bardzo. Dopisało nam bardzo wielu turystów, mieszkańców, dzieci z naszej szkoły i w ogóle właśnie, które przyjechały tutaj z rodzicami.
2: To właśnie w Międzywodziu mieszka inicjator utworzenia w naszym kraju Dnia Flagi, pan Leszek Rodziewicz. Jak często podkreśla, to nie był łatwy proces.
8: Kiedy ja zapowiadałem, że będę walczył o to święto, to taki uśmieszek u wielu, wielu, wielu ludzi. I nadal ten uśmieszek jest, ponieważ generalnie można powiedzieć, że święto flagi jest, ale wiedza o tym, co ono oznacza, nadal jest w powijakach. Ja tylko krótko powiem. Obok Polski przed laty było państwo Litwa, które miało taki sam herb jak Polska, mianowicie biały jeździec na czerwonym polu, a obok orzeł biały na czerwonym polu. I z tych dwóch herbów powstał jeden herb w zasadzie. No i do tej pory mamy barwy biało-czerwone. Także proszę to zapamiętać. Nie wiem, ja umrę, a prawdopodobnie ta wiedza jeszcze nie dojdzie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dlatego też ci wszyscy, którzy są tutaj zebrani, pamiętajcie o tym, że nasze barwy symbolizują największe dzieło naszych przodków, mianowicie Unię Polsko-Litewską.
9: Dzień flagi, no, zrodził się w moim umyśle, ale zanim on stał się faktem, oj, przeszedł bardzo daleką drogę. Przede wszystkim potrzebni byli posłowie. Tych posłów musiało być powyżej 220. I udało się. Udało się pozyskać ich, żeby ustanowili ten dzień. Bo Polska, jako jedno z nielicznych państw, nie miało dnia flagi.
10: Nasza flaga zrodziła się z Unii, czyli z połączenia. I tak jak jesteśmy takim trochę zwaśnionym, trochę kłótliwym narodem, tak te kolory biało-czerwone, te nasze barwy narodowe, ta nasza flaga zawsze nas łączyła. I kiedykolwiek, cokolwiek się działo złego, to pod tą flagą wspólnie występowaliśmy. Dlatego w 2004 roku ustanowiono święto flagi narodowej, barw narodowych. To jest ważne, aby o tym pamiętać, ważne, aby to zachować w sercu. Także w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani. Tutaj wielkie brawa dla takich skromnych osób, które tutaj najwięcej robią, czyli koła gospodyń wiejskich oraz z sołectwa Międzywodzia, bo ponieważ to są osoby bardzo mocno zaangażowane. Dziękuję.
2: A dziękował burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Biało-czerwona dumnie powiewała 2 maja także na najwyższej polskiej latarni w Świnoujściu. Mieszkańcy po długiej blokadzie dojazdu do latarni i Fortu Gerharda mogli dotrzeć tam 2 maja drogą lądową i morską, a także zwiedzać obiekty za darmo, do tego zobaczyć od środka port handlowy.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Podsumowujemy Wielką Majówkę. Ostatniego dnia świętowania, 3 maja, w Wolińskim Parku odbył się radosny piknik. Wśród wielu wystawców pojawiło się także Bractwo Kurkowe. A więcej na temat Bractwa opowie nam Krystyna Kuśnierek, która pełni funkcję skarbnika.
3: Ciekawostki o Wolinie.
11: My nazywamy tę funkcję, no, przyjęliśmy strażnik skarbu, to tak jak kiedyś bywało. W naszym bractwie najważniejszą osobą jest hetman, hetman bractwa. Hetman akurat w tej chwili jest zajęty, ale z przyjemnością przedstawię wam kilka takich ciekawych momentów z naszego życia. Nasze bractwo w Wolinie powstało w 2010 roku. No już mamy 15 lat, w tym roku obchodziliśmy 15-lecie. Celem bractwa jest przypominanie tych wartości patriotycznych. Też uczymy strzelać młodsze dzieci, czyli, a także osoby dorosłe. Chętnie do nas przyjeżdżają na szczelnicę. W tej chwili swoją szczelnicę mamy w Golczewie, a zawody, które są najciekawsze, no wszystkie. Natomiast jak najbardziej przygotowujemy zawody z okazji 3 maja, 11 listopada, wiosenne. No i oczywiście obchodzimy zawody takie bardzo ważne dla każdego bractwa, a mianowicie zielonoświątkowe, na których każdy bractwo wybiera swojego nowego króla na dany rok. Nasze bractwo przyjęło, że naszym mundurem brackim będzie kontusz i kontusik, bowiem kontusz zawsze był strojem polskim. Trzeba wspomnieć, że Batory, Stefan, ten kontusz tutaj do Polski przywiózł, można tak powiedzieć, no ale to my przejęliśmy i zawsze, jak jechał ktoś w kontuszu, to zawsze mówiono, że to Polak i trzyma się właśnie w tym pięknie w tym stroju wygląda. No cóż, my w tej chwili namawiamy wszystkich, jak jesteśmy zapraszani, jesteśmy często zapraszani na takie spotkania, na przykład tak jak dzisiaj z okazji 3 maja i na tych spotkaniach namawiamy jak największą ilość osób, mówię tu o dzieciach, osobach dorosłych, w ogóle o rodzinach, aby brały udział w zawodach, bo są takie czasy, a nie inne. No i warto też uczyć dzieci posługiwania się, osoby dorosłe posługiwania się bronią i to robimy w sposób bezpieczny. W naszym bractwie mamy bardzo dużo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy też sędziami, mamy prowadzących strzelanie, a więc tu, jak ktoś przyjedzie na naszą strzelnicę bracką w Golczewie, na pewno będzie zaopiekowany i nic się mu nie stanie, żadna krzywda. Serdecznie zapraszam i też, jak będą kolejne zawody, proszę przyjechać. Mamy je 23, akurat to będą królewskie i my, jako bractwo, kurkowe bractwo w Strzeleckie w Wolinie, będziemy wybierali swojego kolejnego króla brackiego.
7: Proszę powiedzieć, czy strzela się tylko z takiej nowoczesnej broni, czy z zabytkowych strzelb na przykład też strzelacie?
11: To znaczy oczywiście czarny proch jest czymś charakterystycznym, natomiast my w tej chwili nie strzelamy z czarnego prochu, ze względu na to, że po prostu bezpieczniej nam jest strzelać z bocznego zapłonu. No i jest łatwiej taką broń po prostu obsłużyć i przypilnować osoby strzelające. Czarny proch u nas akurat nie, ale sama nauka w sobie strzelania jak najbardziej.
7: W jaki sposób się wybiera tego najważniejszego w bractwie? Jaka jest procedura?
11: No, jeżeli chodzi o króla brackiego, to musimy wrócić do historii. Kiedyś oczywiście były biedne koguty, bo do nich strzelano. Później jednak zdecydowano, że będzie to wizerunek koguta drewniany i najpierw strzelano oczywiście z łuków, strzelano ze strzał, później z czarnego prochu. Jak wybieramy? Strzelamy zazwyczaj do tarczy. Do tarczy, na której jest wizerunek albo koguta, niekoniecznie. No, na przykład jakaś wiosna. I ta osoba, która najwyższy będzie miała wynik, rezultat na tarczy, mówimy o tym, że trafić musi w czarne pole na tarczy, wygrywa i zostaje królem na cały kolejny rok. Albo strzelam, to zależy. W tym roku zdecydowaliśmy, ponieważ nie każdy strzela idealnie i uzyskuje wysokie rezultaty na tarczy, to w tym roku będzie strzelanie losowe. Będzie listewka, u góry będzie kogut, wizerunek koguta i będziemy strzelali do tej listewki. Jak ktoś tą listewkę przewróci, wygrywa i w tym roku będzie do przyszłego czerwca, do przyszłych zielonoświątkowych świąt pełnił funkcję, rolę króla brackiego. Jest to bardzo, bardzo prestiżowy tytuł. Wtedy to król ubiera swój łańcuch, na tym łańcuchu graweruje imię i nazwisko i rok, kiedy tym królem został. I tak już od wielu lat. Królów w ogóle mamy my jako bractwo, bo tak stanowi nas statut trzech. Król zimowy, to strzelamy, wtedy musimy strzelać w kontuszach, czyli w mundurach brackich, kompletnych. Czapka też musi być na głowie, kołpak, tak jak panowie mają. Cóż jeszcze? No mamy też króla tego zielonoświątkowego, no i oczywiście króla wiosny i zimy. Tak jak wspomniałam, piękna sprawa, wyglądać to może w ten sposób, że my się doskonale bawimy. Tak, my się doskonale bawimy w trakcie trwania zawodów, ale jednocześnie uczymy strzelać. Powstało kurkowe bractwo strzeleckie tutaj, po to reaktywowane zostały inne bractwa. Tutaj nie można mówić o reaktywacji polskiego bractwa, po prostu powstało to nasze bractwo w 2010 roku, ale w Krakowie, w Poznaniu były reaktywowane. Od wielu wieków te bractwa istniały, polskie nasze. Natomiast my tutaj chcieliśmy, żeby właśnie ta tradycja też znalazła się w Wolinie, w tej gminie Wolin. Tak jak tutaj widzimy, te kontusze pięknie wyglądają, prezentujemy, bo one nam pozwalają wracać do tej takiej pięknej naszej polskiej historii.
2: O bractwie kurkowym w Wolinie opowiadała jego skarbniczka Krystyna Kuśnierek.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: 30 razy zdawać na prawo jazdy? Tak, można, jak jest się bardzo upartym i zdeterminowanym. Z Wioletą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, rozmawiała Małgorzata Mura. Posłuchajmy, co ciekawego na drogach i w przepisach.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
12: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
1: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
12: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
1: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria czy jednak praktyka?
12: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
1: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
12: Tak, myślę, że to informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osób uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
1: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
12: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu. Czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
1: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
12: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
1: A potem jak już wyjedziemy na miasto, gdzie jeździmy? Jeździmy tylko po Szczecinie, czy też są wyjazdy dalsze?
12: Nie, egzamin odbywa się tylko w granicach administracyjnych miasta. W związku z powyższym, no, że też mamy ograniczony czas na egzamin, no to na pewno poza granicami nie możemy tego egzaminu przeprowadzać. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
1: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
12: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
1: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
12: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
1: A w momencie, kiedy ktoś oblał definitywnie, egzamin jest zakończony, jest szansa taka jeszcze, żeby sobie trochę pojeździć z egzaminatorem, poćwiczyć, czy od razu jest powrót natychmiastowy do bazy?
12: Jeżeli przy popełnieniu błędu nie dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to w tej sytuacji egzamin może trwać dalej. Natomiast jeżeli przy popełnieniu jakiegoś z błędów dochodzi do bezpośredniego zagrożenia, wówczas nie ma możliwości już kontynuowania tego egzaminu.
1: A jak tak pani ocenia, patrzy na zachodniopomorskich tutaj kursantów, czy te błędy, które oni popełniają, wynikają z tego, że są źle przygotowani, czy też nie mają jeszcze takiej wprawy, a może po prostu są zbyt zdenerwowani samym egzaminem?
12: Myślę, że wiele czynników się na to składa, tak? Na pewno przygotowanie, na pewno to, że osoby, o czym same nam mówią w trakcie egzaminów, przystępując do kolejnego egzaminu, nie szkolą się, tak? Bo liczą na to, że im się po prostu uda. Czyli czasami osoba przystępuje 3-4 razy, ale z informacji, które nam udziela, wiemy, że ona nawet jednej godziny nie dokupiła w międzyczasie, tak? Niestety przerwy pomiędzy egzaminami wynoszą na chwilę obecną około 3 tygodni, więc oczekując na ten egzamin, te umiejętności niestety nie są trenowane. Na pewno emocje też wpływają na to, jak jest osoba, jaki uzyskuje wynik. No i też sytuacja, jaka jest w ruchu drogowym, bo są godziny, gdzie w ruchu drogowym jest spokój, ale są też godziny szczytu, w których odbywa się egzamin. I w zależności od umiejętności tej osoby, może być różnie, tak, z tym wynikiem.
1: A jak reagują inni kierowcy w Szczecinie na Elki? Jak są jakoś tacy, przymykają oko, są łagodniejsi w ruchu? No bo wiemy, że różnie to bywa, jeśli chodzi o zachowanie kierowców ogólnie na drogach.
12: Wie pani co, najczęściej w związku z tym, że my mamy pojazdy oznakowane, jest litera L, jest napis egzamin, raczej inni uczestnicy ruchu drogowego są wyrozumiali. No oczywiście zdarzają się pojedyncze sytuacje, kiedy osoba nie panuje nad emocjami, ale większość kierowców w ruchu drogowym raczej tak pozytywnie reaguje na pojazd nauki jazdy.
1: A jak długo trzeba w tej chwili mniej więcej czekać na termin egzaminu tutaj w WORD-zie?
12: No w naszym ośrodku jest to do 3 tygodnie, 21 dni.
1: To będzie się ten okres wydłużać? No bo z tego, co kojarzę, zazwyczaj w te okresy wakacyjne, wiosenne, wtedy jest najwięcej chętnych, najwięcej osób ma czas, no i też ta pogoda nie jest taka jak na przykład zimą.
12: Tak, wie pani co, to jest takie troszeczkę dynamiczne, bo też jeżeli przychodzi jakaś zmiana przepisów, to tych osób jest u nas więcej. Wiadomo, że okres wakacyjny to i też absencja egzaminatorów, jest sezon urlopowy, więc te terminy siłą rzeczy też na pewno mogą być ciut dłuższe. Ale my staramy się tutaj jakoś tak dynamicznie reagować, żeby do 30 dni każdy zdający mógł sobie wyznaczyć termin egzaminu.
2: Z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u, rozmawiała Małgorzata Mura, a za chwilę dalsza część rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: 17-latkowie mogą już też zdawać egzaminy na prawo jazdy od 3 marca dokładnie. Macie już takich kandydatów w Szczecinie?
12: Tak, mieliśmy już w tym okresie 65 osób i muszę powiedzieć, bo tutaj się przygotowywałam do rozmowy z panią, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczona, bo jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, to zdawalność wynosi 76%, a jeśli chodzi o egzamin praktyczny, przystąpiło 65 osób do tej pory w tym wieku, no i uzyskało 69% zdawalności, czyli 45 osób z tych 65 uzyskało wynik pozytywny.
1: Z czego to może wynikać? Są bardziej zdeterminowani, skoro już mogą?
12: Myślę, że to są osoby, które bardzo czekały na te prawo jazdy i podejrzewam, że poza szkoleniem tym podstawowym na pewno posiadały jakiś już zakres umiejętności prowadzenia pojazdu, a być może więcej trenowały.
1: Tutaj warto powiedzieć, że to nie tak, że po prostu to prawo jazdy dla 17-latków jest takie samo jak dla innych, prawda? Mamy tutaj sporo takich dodatkowych zasad i obostrzeń.
12: Tak, te osoby mają ograniczenia później po uzyskaniu tego prawa jazdy, wprowadzeniu tego pojazdu. No musi ta osoba poruszać się pojazdem z osobą, która ma już co najmniej 5 lat prawo jazdy, tak? Jest to osoba w wieku 25 lat. Musi być to osoba na pewno trzeźwa, o co musi zadbać tutaj już sam ten 17-latek.
1: No to teraz jeszcze takie rady dla tych, którzy planują zdawać egzamin tutaj w Szczecinie. Jak się przygotować, żeby zdać? No żeby nie podchodzić 30 razy.
12: No ja myślę, że przede wszystkim praktyka. Im więcej ćwiczeń praktycznych pod kątem instruktora, osoby, która jest do tego przygotowana, to na pewno będzie mniej emocji na egzaminie. My z naszej strony staramy się wszystko, żeby ten stres, te emocje rozładować, żeby do każdej osoby, żeby podejść indywidualnie, ale myślę, że jeżeli komuś się nie powiedzie na pierwszym egzaminie, tu nie ma co podchodzić bez przygotowania, bez treningu do kolejnego, bo niepowodzenie może być również na kolejnym egzaminie.
1: Chciałam jeszcze zapytać teraz o takie plany przyszłościowe, jeśli chodzi o egzaminach, bo o tym ostatnio było dosyć głośno, że są plany, żeby nawet jeszcze może w tym roku zrezygnować z egzaminu na placu manewrowym i zostawić tylko ten w mieście. Co pani o tym sądzi, pomyślę?
12: Wie pani co, trudno mi się odnieść jednoznacznie, natomiast z praktyki widzę, że te zadania, które wykonujemy na placu manewrowym, mogą być również sprawdzane w ruchu drogowym. Chociażby manewr cofania na pasie ruchu można by było sprawdzić u osób podczas wykonywania parkowania prostopadłego wjazd tyłem. Tego zadania na dzisiaj nie ma jako obowiązkowego na egzaminie, natomiast myślę, że ono też na pewno tą umiejętność jest w stanie sprawdzić. Tak samo jak ruszanie na wzniesieniu przy pomocy hamulca awaryjnego, również ten element jest możliwość sprawdzenia w ruchu drogowym. No my również czekamy na szczegóły, jakie zostaną ustalone przez ministerstwo i z tego co wiemy, no to ministerstwo planuje, żeby od początku przyszłego roku już tego placu nie było.
1: Też mówi się o tym, że warto sprawdzać przyszłych kierowców pod kątem takiego dynamicznego reagowania na różne zagrożenia. Tu też się pojawiają głosy, zresztą tutaj nie tylko polskie, ale ogólnie wprowadzenie czegoś takiego w Unii Europejskiej, jak taki właśnie test na jakimś symulatorze szybkiego reagowania. Byłoby to do zrobienia?
12: Są ośrodki doskonalenia techniki jazdy, które takie symulatory posiadają. Myślę, że na pewno byłoby to przydatne, szczególnie u tych młodych kierowców, tak?
1: Chciałam zapytać jeszcze też o kursy redukujące punkty. To też można u Was robić. Wiem, że mają być zmiany wprowadzone w czerwcu. Nie mamy jeszcze dokładnych danych, których punktów nie będzie się dało całkowicie skasować przez te kursy. Czy widzicie jakiś większy wysyp teraz chętnych, że zanim te zmiany wejdą?
13: Pomału tak. Zaczyna się większe zainteresowanie szkoleniami. Głośno jest, że nie będzie można odejmować punktów za prędkość, za nieustąpienie pierwszeństwa, czyli te najczęściej punkty, które się otrzymuje, dlatego pomału zaczynamy mieć więcej chętnych.
1: Zdążą jeszcze się przeszkolić? Jak wygląda taki kurs reedukacyjny?
13: Jest to szkolenie 8-godzinne zdań teoretycznych i kończy się ćwiczeniem praktycznym, hamowaniem awaryjnym na placu manewrowym z egzaminatorem.
1: Wy to robicie w miarę potrzeb, prawda? W ramach zgłoszeń.
13: W miarę potrzeb. Tak, jeżeli ci będzie konieczność przeszkolenia, przeszkolimy, tak.
1: Czyli mniej więcej jak często takie kursy się odbywają tutaj w Szczecinie?
13: Na razie mamy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Jeżeli będzie taka konieczność, będziemy robić codziennie.
1: A jak pani ocenia w ogóle tych naszych kierowców zachodniopomorskich, szczecińskich, którzy stawiają się na tą reedukację? Bo to jednak też pokazuje, że no, łapią te punkty, nie zachowują do końca tych przepisów.
12: Myślę, w całej Polsce no, kierowcy łamią przepisy. Policja jest od tego, żeby tego porządku na drogach przestrzegać i pilnować. No, ale no, trudno nam się odnieść tutaj do tych kierowców. Można by było taką rozmowę przeprowadzić też z wykładowcami, którzy te szkolenia prowadzą. Oni już bardziej jakby z tymi kierującymi mają do czynienia, tak? Bo ci kierowcy też zanim wyjadą na drogę, no to muszą tą wiedzę zdobyć, muszą się przeszkolić z tego hamowania awaryjnego. Aczkolwiek no, bardzo często mają braki teoretyczne, nie wiedzą kierowcy, nie uzupełniają przepisów, a te przepisy w naszym kraju się dosyć często zmieniają. No i też jeździmy po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, mając swoje nawyki, które no, niewiele mówią z techniką kierowania, tą, która jest jakby książkowo wskazana, tak? Mhm.
1: To jeszcze chciałam zapytać, co Szczeciński WORD jeszcze oferuje? Macie jakieś kursy doszkalające już poza tymi dla egzaminowanych czy dla reedukacji?
13: Prowadzimy kursy reedukacyjne w zakresie uzależnień, również szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających uprawnienia. I jeszcze nauczycieli szkolimy, którzy egzaminują uczniów w szkołach podstawowych na kartę rowerową.
2: Z Violettą Mikucką i Magdaleną Ostatek ze Szczecińskiego WORD-u rozmawiała Małgorzata Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
14: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro. Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjalizacja od odpadów.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
7: Ula Myszkinis, witam w kolejnym magazynie Co jest grane? Będzie trochę o historii, trochę o współczesności i na pewno bardzo dużo o naszym regionie. Zapraszam.
6: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
7: Zbliża się Noc Muzeów. W Kamieniu Pomorskim podczas tej wyjątkowej nocy będzie można przenieść się w czasie i pobić rekord. Jaki rekord? O tym powie nam dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim, archeolog Grzegorz Kurka.
6: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
8: Stoimy przed workiem von Kleista, no miejscem szczególnym dla rozwoju fizyki i elektrostatyki na świecie, tak zwane EPS Historic Site. To w tym miejscu, tutaj za tymi drzwiami, Ewald von Kleist 11 października 1745 roku dokonał jako pierwszy na świecie udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego, przez nas zwaną flaszą Kleista, na świecie zwaną jako butelką ledejską, zresztą niesłusznie tak nazwaną, ale to w tym miejscu właśnie, na Noc Muzeów, która będzie teraz, już w sobotę, chcemy w tym miejscu przeprowadzić słynny eksperyment bicia rekordu Noleta, a dokładnie w 1746 roku w Wersalu w obecności króla Francji Ludwika XV, Abel Nolet, znany francuski duchowny i naukowiec, przeprowadził słynny pokaz wyładowania butelki lejdejskiej na łańcuchu 180 królewskich gwardzistów. I my chcemy ten eksperyment tutaj powtórzyć, tylko już nie na gwardzistach, a chcemy powtórzyć na mieszkańcach Kamienia i na turystach, czyli macie Państwo szansę brać udział w niesamowitym eksperymencie. Eksperymencie, który został przeprowadzony ponad 200 lat temu, prawie 300 lat temu we Francji na dworze króla Ludwika XV i to będzie Noc Muzeów. Zapraszamy Państwa od godziny 19 do godziny 24 na zwiedzanie dworku von Kleista, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, głównej siedziby również i między innymi o 21 przed dworkiem von Kleista w obecności samego Ewalda von Kleista i jego żony zostanie przeprowadzony eksperyment, ten sam dokładnie, co został przeprowadzony w 1746 roku na dworze Wersalu w obecności króla Ludwika XV. Zapraszamy.
7: A zapraszał Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim.
6: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: W Kołobrzegu mamy pomnik zaślubin Polski z morzem. To na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 18 marca 1945 roku. Ale nie wszyscy wiedzą, że wcześniej zaślubiny z morzem odbyły się w Dziwnówku. Więcej na ten temat powie nam Krzysztof Zawieliński, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, a także miłośnik historii.
6: Ciekawostki na Pomorzu Zachodnim.
9: ciekawostką, jeśli tak to można określić, która ściśle wiąże się z gminą Dziwnów, z Dziwnówkiem konkretnie, są zaślubiny z morzem, bowiem wszyscy kojarzymy bardzo dobrze, mam taką nadzieję, bo to też jest historyczny fakt, zaślubiny z morzem, które miały miejsce w Kołobrzegu. 18 marca 1945 roku, słynne zaślubiny przy latarni morskiej, w porcie, wrzucenie, prawda, pierścienia do morza i tak dalej. To są takie bardzo charakterystyczne obrazy. Mam też takie wrażenie, że wielu z nas może kojarzyć zdjęcia z tego wydarzenia. Tymczasem, co jest bardzo, bardzo ciekawe i godne podkreślenia, zaślubiny z morzem pierwszej Armii Wojska Polskiego, a konkretnie drugiej Dywizji Piechoty imienia Henryka Dąbrowskiego, miały miejsce właśnie w Dziwnówku. To był 15 marca 1945 roku. Zresztą musimy sobie zdać sprawę z sytuacji operacyjnej, jaka w owym czasie miała miejsce. Pierwsza Armia walczyła o Kołobrzeg. Wał Pomorski został przełamany przez Dywizję pierwszej Armii. Dotarły te dywizje do Kołobrzegu. Druga Dywizja Piechoty została ze składu armii wydzielona, przesunięta na lewe skrzydło, współpracowała tutaj z wojskami radzieckimi. Finał tego był taki, że jednym z punktów szczególnie ważnych na mapie działań był Dziwnówek, a konkretnie Przesmyk Dziwnowski, o który toczyły się dosyć ciężkie walki. W tych walkach właśnie brała udział druga Dywizja Piechoty imienia Henryka Dąbrowskiego. Mówi się również o grupie korpuśnej Fontetał, która na Przesmyk Dziwnowski miała dotrzeć i z tego przesmyka miała być ewakuowana w kierunku Świnoujścia po moście drewnianym, który w owym czasie przez Dziwną był poprowadzony. Ewentualnie na jednostkach różnego rodzaju pływających, które stąd zabierały żołnierzy i ludność cywilną do Świnoujścia. I o zablokowanie tego przesmyka właśnie toczyły się ciężkie walki. Między innymi wspomniana druga Dywizja Piechoty została włączona do tych walk 12 marca 1945 roku. 13 marca 1945 roku została miejscowość Dziwnówek, w owym czasie Wald Dziwnów, zajęta, a dowódca pułku, 5. Pułku Piechoty podjął decyzję, podpułkownik Szabelski, iż no dobrze będzie tutaj dokonać symbolicznych zaślubin z morza. Musimy pamiętać o tym, że w owym czasie wiele polskich jednostek, które docierały do morza, takowe zaślubiny mniej bardziej oficjalnie również wykonywały. Natomiast tutaj te zaślubiny miały miejsce 15 marca w taki bardziej, no powiedziałbym, uroczysty charakter, choć trzeba pamiętać o tym, że nie wyglądało to tak jak w Kołobrzegu, bowiem tutaj na Redzie cały czas pływały niemieckie jednostki i jak tylko zobaczyłyby, że na plaży coś się dzieje, mogły otwierać ogień, tak więc te zaślubiny miały taki no dosyć specyficzny charakter, jakkolwiek się odbyły.
7: Skoro plaża mogła być ostrzelana, to jak dokonano tych zaślubin?
9: Oczywiście my cały czas próbujemy tutaj w gronie znajomych jakby zgłębić, jak to dokładnie wyglądało. No tutaj relacje są różne. Mam nadzieję, że już niebawem, jak potwierdzimy, ja to będziemy mogli powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało. No dość powiedzieć, że 15 marca tutaj właśnie w Dziwnówku miały miejsce zaślubiny z morzem. Dopiero przypomnę 18 marca w Kołobrzegu, 17 marca, jeśli dobrze się nie mylę, miały miejsce w Mrzeżynie, tak więc pierwsza Armia Wojska Polskiego, właściwie dywizje polskie, które dotarły tutaj na wybrzeże Bałtyku, jakby tak możemy metodycznie przeprowadzały te zaślubiny z morzem, których zwieńczeniem były te w Kołobrzegu, ale tutaj 15 marca właśnie miały miejsce. Zresztą obszar od Dziwnówka w kierunku Łukęcina, ten taki pas zieleni, pas lasu, który tam się znajduje, no to jest miejsce szczególnie ciężkich walk. Zresztą nie tylko to, bo jeszcze na południe od tego rejonu, czyli Radawka, okolice Wrzosowa, no tam się toczyły bardzo ciężkie walki, których owocem właśnie, efektem, jeśli tak to można powiedzieć, były te zaślubiny, zablokowanie przede wszystkim tego przesmyku, no i zaślubiny z morzem, które miały miejsce tutaj 15 marca. Niewiele osób o tym wie. Staramy się, żeby ta informacja do osób, które Dziwnów odwiedzają, które do gminy przyjeżdżają, dotarła. No i też, żeby ludzie mieli świadomość, że też warto do tej historii zerknąć i jak taką tablicę z informacją zobaczą, która jest tym faktom, czyli walkom o Dziwnówek i zaślubinom poświęcona, no mamy nadzieję, że trochę się wtedy bardziej zainteresują, bo gmina nie jest może specjalnie duża, natomiast w sensie historycznym no tutaj naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy miało miejsce.
7: A do jakich źródeł chcą Państwo dotrzeć, żeby wiedzieć tak na pewno, jak to wyglądało?
9: No przede wszystkim do raportów, bo musi pani mieć świadomość, tak jak każdy, kto wojsku służył, że są raporty dzienne, sporządzane i tak dalej. No mamy nadzieję, że uda się dotrzeć do tych raportów, które mamy nadzieję będą zawierały na tyle szczegółowe informacje, aby można było jakby wywnioskować, jak to wszystko wyglądało. Proces pozyskiwania tych materiałów cały czas trwa. Staramy się z różnych źródeł je pozyskiwać. No na pewno taką skarbnicą wiedzy jest Centralne Archiwum Wojskowe. Tak więc mamy nadzieję, że uda nam się również stamtąd tych informacji pozyskać i możliwie wiele, bo jest to bardzo ciekawa historia. Myślę, że naszą rolą jest przede wszystkim to, aby tą historię utrwalić i aby zostawić ją, tak mówiąc kolokwialnie, ku potomnym, bo to jest coś, co również wpływa na naszą tożsamość tutaj. No, chcemy też kształtować takie, powiedziałbym, no, zakotwiczenie w tym rejonie, tak? I myślę, że tego typu informacje zarówno o batalionie szturmowym, jak i właśnie o tych działaniach, które tutaj toczyły się w marcu 1945 roku, są ważne i godne polecenia, także dlatego, że jakby wpłynęły potem bardzo mocno na losy lokalnej społeczności w późniejszych latach i takie odwoływanie się do tamtych wydarzeń, myślę, że jest takim, no, solidnym fundamentem, który tą tożsamość kształtuje.
7: O zaślubinach z morzem w Dziwnówku opowiadał Krzysztof Zawieliński, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, a także miłośnik historii.
6: Co jest grane w Wolinie?
7: Przenieśmy się w świat komiksu. Wszyscy, którzy lubią rysować, kochają komiksy i przyrodę, mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Woliński Park Narodowy we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. To konkurs na komiks przyrodniczy opowieści przy użyciu kreski. Kto może wziąć udział? Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, młodzież szkół średnich i osoby dorosłe. Trzeba stworzyć autorski komiks przyrodniczy w formacie A4, może być pionowy lub poziomy, w technice tradycyjnej lub cyfrowej. Komiks nie może być wcześniej publikowany i nie może być wykonany przy użyciu generatorów sztucznej inteligencji. Jest 10 tematów do wyboru, m.in. ptaki brzegu, lęgi na piasku, niezwykły świat grzybów, zimowi goście, życie wodne i przybrzeżne, gdy park zamarza, owady zapylające i zapylanie, czy piasek, wiatr i pionierzy, życie wydmy i plaży. Skan pracy w formacie PDF musimy wysłać do końca maja, a ogłoszenie wyników 12 czerwca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej. Najlepsze prace zostaną także opublikowane w kwartalniku Woliński Bielik oraz wykorzystane w materiałach edukacyjnych i promocyjnych Wolińskiego Parku. Wasza komiksowa historia o przyrodzie może dotrzeć do tysięcy odbiorców w całej Polsce. Nic tylko usiąść i rysować. A więcej szczegółów i regulamin konkursu znajdziemy na stronie Wolińskiego Parku Narodowego. Tymczasem nie jeden konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego, a ten już wkrótce w ogrodach w Przelewicach. Więcej na ten temat powie Alicja Cieślik z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
6: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Przed nami piąta edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w ogrodach Przelewice, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. W programie m.in. konkursy, gala sołtysa i wybór sołtysa roku, a także prezentacji lokalnych tradycji, rękodzieła i kuchni regionalnej. Na uczestników czekają koncerty zespołów ludowych oraz gwiazd muzyki rozrywkowej, strefy zabaw dla dzieci i bogata oferta wystawców, w tym Aleja Zachodniopomorskie Smaki. Nie zabraknie też akcentu prozdrowotnego. W specjalnej strefie będzie można wykonać bezpłatne oznaczenia markerów nowotworowych, które wspierają wczesne wykrywanie chorób, m.in. układu pokarmowego i oddechowego.
7: Warto więc wybrać się 16 maja do Przelewic. I jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na Noc Muzeów w Szczecinie. Filharmonia Szczecińska przygotowała coś wyjątkowego, zdradziła nam Katarzyna Plater-Zyberg, rzeczniczka placówki.
6: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Otworzymy się w Noc Muzeów dla zwiedzających nie jako budynek, ale jako przestrzeń dla sztuki współczesnej. Specjalnie na Noc Muzeów przygotowujemy przedpremierowy pokaz wystaw w ramach festiwalu Hunting for Painting, więc publiczność zobaczy część festiwalowych prac przedpremierowo właśnie i no, kilkanaście dni przed oficjalnym otwarciem samego festiwalu. A ten festiwal Hunting for Painting to jest w ogóle bardzo ciekawy projekt, bo proponuje trochę inne spojrzenie na malarstwo. Nie tylko jako na obraz zawieszony na ścianie, ale coś, co wraca w różnych formach, w strukturze, w materii, w różnych działaniach, które też czasami wykraczają poza klasyczne ramy. I no, w czasie festiwalu samego trochę wchodzimy poza takie intuicyjne myślenie o malarstwie, takie bardzo standardowe. Akurat podczas Nocy Muzeów będzie można w Filharmonii zobaczyć pracę artystek i artystów związanych z Akademią Sztuki w Szczecinie. Tak jak wspomniałam, jeszcze przed oficjalną prezentacją podczas otwarcia tej wystawy. I no, w tym sensie Noc Muzeów w Filharmonii to nie będzie takie klasyczne zwiedzanie budynku z przewodnikiem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w piątki, ale spotkanie z czymś aktualnym, żywym, jeszcze przed premierą. No i do tego oczywiście dochodzi cała ta nocna atmosfera, trochę inne światło, inny rytm, większa swoboda poruszania się po przestrzeni, bo o ile nie będą dostępne wtedy sale koncertowe i nie będzie można ich zobaczyć, o tyle po pozostałych przestrzeniach Filharmonii i dwóch galeriach będzie się można poruszać naprawdę zupełnie swobodnie. To będzie zupełnie inne doświadczenie niż taka standardowa wizyta. I to też jest, myślę, bardzo cenne, bo pokazuje, że to miejsce naprawdę żyje i potrafi się zmieniać w zależności od kontekstu.
7: Na Noc Muzeów Filharmonii Szczecińskiej zapraszała Katarzyna Plater-Zyberg, rzeczniczka placówki.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
7: Trwa tydzień bibliotek. Z tej okazji na całym zachodnim Pomorzu odbywa się mnóstwo wydarzeń. Ale przede wszystkim bibliotekarze przypominają o tym, że czytanie książek rozwija. A jak jest z czytelnictwem w naszym regionie? Oto Krzysztofa Lichtblau.

0: czytelników i to może mieć przełożenie później na wzrosty.
1: Jakie to są działania przykładowo?
0: Ja bym powiedział, że chyba nieważne jakie, w tym sensie czy stricte czytelnicze, czy w ogóle takie kulturotwórcze, bo samo przyciągnięcie do biblioteki powoduje, że możemy po tą książkę sięgnąć, porozmawiać w gronie, mieć jakichś odbiorców tego, co mówimy. No ale takie najprostsze, typowo czytelnicze, to są spotkania autorskie. I to jak działają pisarze regionalni.
1: Jakich byśmy tutaj wymienili takich najbardziej znanych, ale naszych eksportowych?
0: Ja już pozwolę sobie, bo nawet wziąłem dokładnie te statystyki. I u nas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie najczęściej wypożyczaną książką był Latawiec Przemysława Kowalewskiego. Ale w tej dziesiątce pojawia się jeszcze jedna książka Przemka, dwie książki Marka Stelara i książka Leszka Hermana, więc na 10 pozycji z literatury wszelakiej 5 jest typowo książek szczecińskich. I wiem, że w regionie to wygląda podobnie, bo i Police publikowały taką listę i tam chyba tych pisarzy szczecińskich było jeszcze więcej.
1: Jakie gatunki tutaj się cieszą najbardziej poczytnością u nas?
0: No to chyba nie będzie zaskoczenie, że kryminał. Kryminały, później gdzieś pojawia się literatura obyczajowa i miejscami wskakują lektury, bo w tej takiej ścisłej czołówce pojawia się mitologia też Jana Parandowskiego, czy Hobbit Tolkiena, który stał się parę lat temu lekturą. Tak go to wywindowało.
1: Ja jak patrzę też na właśnie na te kryminały ogólnie, nie wiem, czy to tylko taka moja obserwacja, ale zauważam, że coraz więcej pisarzy sięga po takie kryminały, które łączą się gdzieś z zagadkami z naszej historii, często niełatwej, szczególnie tu na tych terenach. Bardzo duża popularność Sławka Gortycha, który pisze o Dolnym Śląsku. Tutaj u nas też pojawiają się takie już motywy?
0: Zdecydowanie. Ci szczecińscy pisarze często poruszają tematy z historii Szczecina i to w zasadzie od całego XX i XXI wieku, więc ta przekrojówka jest dość duża, ale Leszek Herman sięga jeszcze dalej. Tak, ta anegdota o Sławomirze Gortychu, że on w Szczecinie też jest bardzo popularny, bo ten Dolny Śląsk, o którym on pisze, jest częstym miejscem wycieczkowym Szczecina. On po prostu jest stosunkowo blisko, jadąc na południe i przez to, że to jest miejsce gdzieś tam znane mieszkańcom, powoduje, że też sięgamy po te książki i z chęcią czytamy.
1: Kiedyś też pokutowało takie przekonanie, że kryminał to jest lektura łatwa, nie warto sobie zawracać nią głowy. Później pamiętam, że chyba na bazie tego, jak mieliśmy duży napływ skandynawskich kryminałów, które mocno były z kolei osadzone w takich problemach społecznych, to ten kryminał chyba stał się bardziej taki, no powiedzmy, poważniejszy i bardziej jednak już chyba nikt się nie wstydzi tego, że czyta te kryminały.
0: Tak mi się wydaje, że te tematy są o wiele poważniejsze. Pozwolę sobie znowu Przemka Kowalewskiego przywołać, bo mam tą listę przed sobą i ten najpoczytniejszy Latawiec dotyczył alkoholizmu w latach 60., 70., ale który jakoś przekłada też na to, co widzimy po prostu w społeczeństwie, nie? Znaczy, ze mną się nie napijesz i tak dalej, pewnego takiego społecznego przyzwolenia na to i te tematy są poruszane znacznie poważniejsze, a przy tym historyczne, czyli też takie widać ten pogłębiony research i tego, że my szukamy tych wątków, nie lubię tego słowa, bo ono się bardzo często pojawia, ale tych wątków tożsamościowych.
1: A jak u nas wygląda, jeśli chodzi o czytanie w Szczecinie, w województwie książek takiej prozy na faktach, czyli reportaży?
0: To wydaje mi się, że się utrzymuje jakoś. My jako biblioteka od 8 lat organizujemy taki festiwal Okolice Literatury poświęcony właśnie literaturze non-fiction. On jest zawsze poświęcony jakiemuś tematowi konkretnemu. W tym roku to będzie turystyka w różnych ujęciach. Jest część czytelników, która bardzo to lubi, ale też w swoim otoczeniu mam takich czytelników, którzy czytają wyłącznie prozę fikcjonalną, bo jakby to, co ich zalewa gdzieś tam z social mediów po prostu dotyczące wojen, konfliktów, pozwalają sobie tą literaturę non-fiction odłożyć na bok i po prostu nie ruszać. Ale widać pewne widać pewne trendy w tej literaturze, bo one się zmieniają w zależności od tego, z

0: jest popularne i teraz z tego, co widzę, na przykład Azja jest bardzo mocno eksploatowana pod każdym względem.
1: No tak, bo zaczęły się już pojawiać też kryminały, na przykład japońskie. Wiem, że coraz więcej osób też po nie sięga, a to jednak wcześniej nie bywało.
0: Tak, tak. To wydaje mi się, że to trochę jest gdzieś powiązane z popularnością manki, anime wśród tych młodszych czytelników, często czytelniczek, i przekłada się też trochę na dorosłych odbiorców i po prostu na te osoby, które gdzieś tam dorastają i szukają poważniejszych tematów.
1: Zbliżają nam się wakacje, turyści przyjadą do Szczecina, przyjadą też nad samo morze do Świnoujścia, Wolina. Mamy też już taką turystykę związaną na naszych terenach z książkami, no bo wiem, że na przykład po Sławku Gortychu, którego znów przywołam, coraz więcej ludzi rusza w karkonosze, a tutaj jakieś książki przyciągają akurat do nas?
0: Zdecydowanie. Był dzień przewodnika turystycznego i było organizowane kilka takich spacerów z przewodnikami. Jeden z nich był śladami powieści i na spacerze było około 300 osób po mieście, nie? Więc no super frekwencja. I to jest nie tylko Szczecin, bo Marek Stelar jedną z serii teraz ma właśnie w Świnoujściu dziejącą się, co też gdzieś tam jest motorem. I ci pisarze gdzieś tam, nawet jak piszą o Szczecinie i osadzają to w Szczecinie, to często gdzieś do tych miejscowości w obrębie 200-300 kilometrów podróżują. A to powoduje, że mieszkańcy tych miejscowości też sięgają po książki, no bo jak nie przeczytać książki, która dzieje się gdzieś tam pod moim domem.
1: Chociaż jak to jest kryminał, to można się potem wystraszyć.
0: Trochę tak. Jestem na premierę taka książka Anonim Diany Brzezińskiej, która częściowo dzieje się w Szczecinie i ona przeniosła trochę akcję z Podchoszczna i tej głośnej takiej sprawy kanibali procesu poszlakowego. Więc sprawa kanibali może być taka mniej atrakcyjna, żeby działa się blisko nas.
2: O zachodniopomorskich pisarzach i czytelnictwie w naszym regionie z Krzysztofem Lichtblau z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie rozmawiała Małgorzata Mura.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Gmina Dziwnów znajduje się między dwoma wodami. To doskonałe warunki do żeglowania. W Dziwnowie odbywa się mnóstwo imprez żeglarskich na poziomie światowym. O tym pięknym sporcie rozmawiałam z dyrektorem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie oraz członkiem Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego Jackiem Klimeckim.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Sezon żeglarski rozpoczęty, a w Dziwnowie już wkrótce załopoczą białe żagle. Będziemy mieć regaty pierwsze. No właśnie, jakie będą pierwsze, panie Jacku?
5: Mamy dużo imprez żeglarskich, które się zawsze zaczynają koniec maja, ale żagle załopotały już wcześniej, jak widzimy na naszym akwenie, bo już wiele jednostek trenuje, niektórzy pływają rekreacyjnie, majówka już była chyba tym takim momentem, w którym ten sezon żeglarski się rozpoczął. Pierwsze regaty, jakie na ostatni weekend maja odbędą się, będzie to Dziwnów Cup, będzie to kolejna edycja Pucharu Dziwnowa. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz sprintów i tam się odbywa to w grupie klasy Optymist i są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi, ponieważ przyjeżdża około 200 załóg z całej Polski, które walczą o to, żeby uczestniczyć w tych wielkich światowych, europejskich imprezach oraz ogólnopolskich. Następnie, no wiadomo, sezon żeglarski trwa całe lato. Jest tu wiele imprez turystycznych, przepływają regaty turystyczne, które tutaj szlakiem, naszym zachodniopomorskim szlakiem żeglarskim płyną po różnych portach naszych akwenów zachodniopomorskich. Żeglarska historia Pomorza Zachodniego jest bardzo fita w wydarzenia i sukcesy wspaniałych żeglarzy, ale też wielką kulturę tego żeglarstwa, które było budowane przez lata na Pomorzu Zachodnim, ale też myślę, że największego rozpędu nadała inwestycja, która się nazywa Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim. W moim mniemaniu, ale też chyba wszystkich naszych mieszkańców Pomorza Zachodniego, władze wojewódzkie, które podjęły się tego projektu budowy tego wspaniałego Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, zrobiły wielki krok ku temu, żeby to żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim jeszcze bardziej się utwierdziło i się rozwijało. To wspaniałe porty, wspaniałe mariny powstały. Wszędzie jest coś innego i wszędzie można doznać innych spotkań z innymi ludźmi, ale też z innymi miejscowościami. Można to zwiedzić, ale też właśnie zatrzymać się w bardzo dobrych warunkach. I to jest bardzo ważne. Co za tym idzie, obserwujemy, że poza szlakiem żeglarskim powstały ścieżki rowerowe i powstają nadal na naszym Pomorzu Zachodnim. No, nie oszukujmy się, nasza ścieżka rowerowa zaczynająca się od Świnoujścia po Elbląg. Velobaltica jest wspaniałym wydarzeniem inwestycyjnym, można tak to nazwać, i wielu ludzi to bardzo chwali. Bo żeglarze też, nie oszukujmy się, żeglarze poza żeglarstwem potrafią się zatrzymać w danym porcie i wyciągnąć rowery i spędzić też podróże rowerowe w okolicy, na co to właśnie ten szlak nam pozwala. Po naszym Pomorzu Zachodnim można dopłynąć, może powiem tak, nie wszędzie, ale w większości miejscowości wzdłuż naszego wybrzeża Bałtyku tutaj, ale też przede wszystkim wokół Zalewu Szczecińskiego. I te porty wokół Zalewu Szczecińskiego są piękne, klimatyczne, o wielu walorach i każdy ma inne atuty. No mówię, ja tutaj chwalę nasze miejsce, ale to dlatego, że po prostu jestem lokalnym patriotą i z tym miejscem związanym, ale też mamy ten właśnie świetne położenie, ponieważ ta woda nas otacza dookoła i trudno by było żyć tutaj inaczej. Ale z mojej wiedzy i też z opowiadań żeglarzy bardzo lubią zmieniać te porty wokół zalewu. Tak jak wspomniałem wcześniej o regatach turystycznych, które organizuje Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, którym całymi rodzinami około 70 jachtów przepływa w lipcu z portu do portu przez kilkanaście dni. Jest to zarazem forma też rywalizacji, ale też świetnego wypoczynku dla całych rodzin i integracji. Także to jest to. I takich imprez obyśmy mieli jak najwięcej, bo chyba też na tym to żeglarstwo polega, żebyśmy poza sportem też odpoczywali nad tą wodą. Pozdrawiam wszystkich żeglarzy, słuchaczy. No i cóż, stopy wody pod kilem.
2: A stopy wody pod kilem życzył wszystkim żeglarzom Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a także członek zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Za nami wielka majówka. Na Wyspach Wolinu uznam niezwykle udana. Pogoda dopisała, wydarzeń, które angażowały i mieszkańców, i turystów nie zabrakło. Kogo by nie zapytać, zawsze słyszeliśmy, tegoroczną majówkę zaliczymy do niezwykle udanych.
3: Ciekawe wydarzenie w Wolinie.
2: 1 maja w gminie Wolin mieliśmy majowy marsz po zdrowie. Wiódł malowniczą trasą za stanie Rekowo. Po marszu odbył się piknik przygotowany m.in. przez koło gospodyń wiejskich z Zastania. Wszystko udało się fenomenalnie, mówi sołtyska Zastania Maria Ratyńska.
6: Trasa została wyznaczona wcześniej. Bardzo ładna trasa, bo część trasy szło nad Zalewem, nad Dziwną. Później poszliśmy w głąb naszych wiosek, czyli od Zastania do Rękowa, tak? I z powrotem marsz drogami polnymi. Piękne widoki na jezioro Koprowo z kolei z drugiej strony u nas jest. No przygotowaliśmy się świetnie, bo nasze kobietki jak zwykle bardzo się zaangażowały. Była w poczęstunku grochówka gotowana przez nasze panie z koła gospodyń wiejskich. Wszyscy się zachwycali. Był grill, była kiełbaska, była kaszanka, no i oczywiście nasze świetne ciasta, które piekły nasze gospodynie. Wszyscy chętnie się porozkładali. układali na leżaczkach, bo pogoda nam tak dopisała, że wszyscy bardzo chętnie zostaliby na dłużej. No, majówka dobiegła końca w bardzo świetnych humorach, w zadowoleniu i oczywiście planujemy jeszcze teraz z Dziwnowem, jeżeli nam wyjdzie, rajd rowerowy od Łukęcina do Zastania. 23 maja jest planowany z gminą Dziwnów, czyli mamy pełne ręce roboty tak naprawdę. Z jednej strony jesteśmy zmęczone, ale z drugiej strony bardzo się cieszymy, że ten Zastań jednak istnieje, że go widać i że o nim słychać. A pogoda, ja mówię, my jak szykujemy imprezę, to pogodę mamy gwarantowaną.
2: Pogoda sprzyjała marszom, biegom i biciu rekordów. 2 maja w Międzyzdrojach został pobity rekord Polski w czytaniu konstytucji. Tymczasem w Międzywodziu odbył się marsz z flagą. Od Pirsu, czyli przystani nad Zalewem Kamieńskim, prawie do morza 100-metrową flagę nieśli mieszkańcy i turyści. To już 5. edycja wydarzenia, mówi Ewa Trzebińska-Brzezińska z Koła Gospodyni Wiejskich Fregata.
7: Świętowanie barw biało-czerwonych w Międzywodziu to jest piękne święto z inicjatywy mieszkańców Międzywodzia, Koła Gospodyń Wiejskich Fregata, Międzywodzie Sołectwa, Międzywodzie. W 2019 roku postanowiliśmy, że nasze barwy narodowe uhonorujemy wielką flagą 100-metrową i pomysłem pierwszym było, żeby przejść właśnie, połączyć nasze dwie wody, Zalew Kamieński z Morzem Bałtyckim, ponieważ Międzywodzie leży właśnie, można powiedzieć, między dwiema wodami. Więc był pomysł, żeby taką długą flagę uszyć, ale niestety no, to jest około 0,5 kilometra, a może nawet i więcej, więc uszyliśmy 100-metrową flagę, którą właśnie niesiemy między ulicami Międzywodzia. Chciałam tylko zaznaczyć, że inicjatorem Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest pan Leszek Rodziewicz, który jest mieszkańcem Międzywodzia. Jego pierwszą myślą było to, żeby te barwy uhonorować, żeby w ogóle ludzie wiedzieli, skąd te barwy biało-czerwone. I chodził po szkołach, pamiętam sama, kiedy był u nas również w Dziwnowie w szkole, kiedy uczył dzieci, chodził na lekcje historii, mówił o Unii Polsko-Litewskiej, skąd to wszystko i udało się. W 2004 roku Sejm przyjął ustawę stanowiącą 2 maja Świętem Barw Narodowych. I Międzywodzie właśnie co roku, od 2019 roku z przerwą na pandemię, no tak jak to było wszędzie, świętuje właśnie na kilka sposobów. Pierwszy to jest właśnie, pierwsza część to jest przemarsz 100-metrową flagą ulicami Międzywodzia, a później piękny, wspaniały, kolorowy, wesoły i radosny piknik patriotyczny. W tym roku, jak i w ubiegłym roku, mamy świętowanie z projektu, z programu Społecznik. Jest to z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku mamy tytuł Biało-Czerwona łączy pokolenia. W tym projekcie właśnie oprócz przemarszu z biało-czerwoną flagą mamy konkursy dla dzieci, mamy pierwszy raz sadzenie dębów. Być może przyjmie się to. Chciałabym w ogóle ogłosić konkurs na imiona tych dębów. Pomysłem było w ogóle, żeby uczcić święto flagi również czymś, co zostanie u nas w Międzywodziu, posadzeniem dębów. Będziemy patrzeć, jak rosną razem z naszymi dziećmi, z nami, będzie się ten noc się starzeć. Także mamy naprawdę dużo pomysłów i cieszymy się bardzo. Dopisało nam bardzo wielu turystów, mieszkańców, dzieci z naszej szkoły i w ogóle właśnie, które przyjechały tutaj z rodzicami.
2: To właśnie w Międzywodziu mieszka inicjator utworzenia w naszym kraju Dnia Flagi, pan Leszek Rodziewicz. Jak często podkreśla, to nie był łatwy proces.
8: Kiedy ja zapowiadałem, że będę walczył o to święto, to taki uśmieszek u wielu, wielu, wielu ludzi. I nadal ten uśmieszek jest, ponieważ generalnie można powiedzieć, że święto flagi jest, ale wiedza o tym, co ono oznacza, nadal jest w powijakach. Ja tylko krótko powiem. Obok Polski przed laty było państwo Litwa, które miało taki sam herb jak Polska. Mianowicie biały jeździec na czerwonym polu, a obok orzeł biały na czerwonym polu. I z tych dwóch herbów powstał jeden herb w zasadzie. No i do tej pory mamy barwy biało-czerwone. Także proszę to zapamiętać. Nie wiem, ja umrę, a prawdopodobnie ta wiedza jeszcze nie dojdzie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dlatego też ci wszyscy, którzy są tutaj zebrani, pamiętajcie o tym, że nasze barwy symbolizują największe dzieło naszych przodków, mianowicie Unię Polsko-Litewską.
9: Dzień flagi, no, zrodził się w moim umyśle, ale zanim on stał się faktem, oj, przeszedł bardzo daleką drogę. Przede wszystkim potrzebni byli posłowie. Tych posłów musiało być powyżej 220. I udało się. Udało się pozyskać ich, żeby ustanowili ten dzień. Bo Polska jako jedno z nielicznych państw nie miało dnia flagi.
10: Nasza flaga zrodziła się z Unii, czyli z połączenia. I tak jak jesteśmy takim trochę zwaśnionym, trochę kłótliwym narodem, tak te kolory biało-czerwone, te nasze barwy narodowe, ta nasza flaga zawsze nas łączyła. I kiedykolwiek, cokolwiek się działo złego, to pod tą flagą wspólnie występowaliśmy. Dlatego w 2004 roku ustanowiono święto flagi narodowej, barw narodowych. To jest ważne, aby o tym pamiętać, ważne, aby to zachować w sercu. Także w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani. Tutaj wielkie brawa dla takich skromnych osób, które tutaj najwięcej robią, czyli koła gospodyń wiejskich oraz z sołectwa Międzywodzia, bo ponieważ to są osoby bardzo mocno zaangażowane. Dziękuję.
2: A dziękował burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Biało-czerwona dumnie powiewała 2 maja także na najwyższej polskiej latarni w Świnoujściu. Mieszkańcy po długiej blokadzie dojazdu do latarni i Fortu Gerharda mogli dotrzeć tam 2 maja drogą lądową i morską, a także zwiedzać obiekty za darmo, do tego zobaczyć od środka port handlowy.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Podsumowujemy Wielką Majówkę. Ostatniego dnia świętowania, 3 maja, w Wolińskim Parku odbył się radosny piknik. Wśród wielu wystawców pojawiło się także Bractwo Kurkowe. A więcej na temat Bractwa opowie nam Krystyna Kuśnierek, która pełni funkcję skarbnika.
3: Ciekawostki o Wolinie.
11: My nazywamy tę funkcję, no przyjęliśmy strażnik skarbu, to tak jak kiedyś bywało. W naszym bractwie najważniejszą osobą jest hetman. Hetman bractwa, hetman akurat w tej chwili jest zajęty, ale z przyjemnością przedstawię wam kilka takich ciekawych momentów z naszego życia. Nasze bractwo w Wolinie powstało w 2010 roku. No już mamy 15 lat, w tym roku obchodziliśmy 15-lecie. Celem bractwa jest przypominanie tych wartości patriotycznych. Też uczymy strzelać młodsze dzieci, czyli, a także osoby dorosłe. Chętnie do nas przyjeżdżają na szczelnicę. W tej chwili swoją szczelnicę mamy w Golczewie, a zawody, które są najciekawsze, no wszystkie. Natomiast jak najbardziej przygotowujemy zawody z okazji 3 maja, 11 listopada, wiosenne. No i oczywiście obchodzimy zawody takie bardzo ważne dla każdego bractwa, a mianowicie zielonoświątkowe, na których każdy bractwo wybiera swojego nowego króla na dany rok. Nasze bractwo przyjęło, że naszym mundurem brackim będzie kontusz i kontusik, bowiem kontusz zawsze był strojem polskim. Trzeba wspomnieć, że Batory, Stefan, ten kontusz tutaj do Polski przywiózł, można tak powiedzieć, no ale to my przejęliśmy i zawsze, jak jechał ktoś w kontuszu, to zawsze mówiono, że to Polak i trzyma się właśnie w tym pięknie w tym stroju wygląda. No cóż, my w tej chwili namawiamy wszystkich, jak jesteśmy często zapraszani na takie spotkania, na przykład tak jak dzisiaj z okazji 3 maja i na tych spotkaniach namawiamy jak największą ilość osób, mówię tu o dzieciach, osobach dorosłych, w ogóle o rodzinach, aby brały udział w zawodach, bo są takie czasy, a nie inne. No i warto też uczyć dzieci posługiwania się, osoby dorosłe posługiwania się bronią i to robimy w sposób bezpieczny. W naszym bractwie mamy bardzo dużo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy też sędziami, mamy prowadzących strzelanie, a więc tu, jak ktoś przyjedzie na naszą strzelnicę bracką w Golczewie, na pewno będzie zaopiekowany i nic się mu nie stanie, żadna krzywda. Serdecznie zapraszam i też, jak będą kolejne zawody, proszę przyjechać. Mamy je 23, akurat to będą królewskie i my, jako bractwo, kurkowe bractwo strzeleckie w Wolinie, będziemy wybierali swojego kolejnego króla brackiego.
7: Proszę powiedzieć, czy strzela się tylko z takiej nowoczesnej broni, czy z zabytkowych strzelb na przykład też strzelacie?
11: To znaczy oczywiście czarny proch jest czymś charakterystycznym, natomiast my w tej chwili nie strzelamy z czarnego prochu, ze względu na to, że po prostu bezpieczniej nam jest strzelać z bocznego zapłonu. No i jest łatwiej taką broń po prostu obsłużyć i przypilnować osoby strzelające. Czarny proch u nas akurat nie, ale sama nauka w sobie strzelania jak najbardziej.
7: W jaki sposób się wybiera tego najważniejszego w bractwie? Jaka jest procedura?
11: No, jeżeli chodzi o króla brackiego, to musimy wrócić do historii. Kiedyś oczywiście były biedne koguty, bo do nich strzelano. Później jednak zdecydowano, że będzie to wizerunek koguta drewniany. I najpierw strzelano oczywiście z łuków, strzelano ze strzał, później z czarnego prochu. Jak wybieramy? Strzelamy zazwyczaj do tarczy. Do tarczy, na której jest wizerunek albo koguta, niekoniecznie. No, na przykład jakaś wiosna. I ta osoba, która najwyższy będzie miała wynik, rezultat na tarczy, mówimy o tym, że trafić musi w czarne pole na tarczy, wygrywa i zostaje królem na cały kolejny rok. Albo strzelamy, to zależy. W tym roku zdecydowaliśmy, ponieważ nie każdy strzela idealnie i uzyskuje wysokie rezultaty na tarczy, to w tym roku będzie strzelanie losowe. Będzie listewka, u góry będzie kogut, wizerunek koguta i będziemy strzelali do tej listewki. Jak ktoś tą listewkę przewróci, wygrywa i w tym roku będzie do przyszłego czerwca, do przyszłych zielonoświątkowych świąt pełnił funkcję, rolę króla brackiego. Jest to bardzo, bardzo prestiżowy tytuł. Wtedy to król ubiera swój łańcuch, na tym łańcuchu graweruje imię i nazwisko i rok, kiedy tym królem został. I tak już od wielu lat. Królów w ogóle mamy my jako bractwo, bo tak stanowi nas statut trzech. Król zimowy, to strzelamy, wtedy musimy strzelać w kontuszach, czyli w mundurach brackich, kompletnych. Czapka też musi być na głowie, kołpak, tak jak panowie mają. Cóż jeszcze? No mamy też króla tego zielonoświątkowego, no i oczywiście króla wiosny i zimy. Tak jak wspomniałam, piękna sprawa, wyglądać to może w ten sposób, że my się doskonale bawimy. Tak, my się doskonale bawimy w trakcie trwania zawodów, ale jednocześnie uczymy strzelać. Powstało kurkowe bractwo strzeleckie tutaj, po to reaktywowane zostały inne bractwa. Tutaj nie można mówić o reaktywacji polskiego bractwa, po prostu powstało to nasze bractwo w 2010 roku, ale w Krakowie, w Poznaniu były reaktywowane. Od wielu wieków te bractwa istniały, polskie nasze. Natomiast my tutaj chcieliśmy, żeby właśnie ta tradycja też znalazła się w Wolinie, w tej gminie Wolin. Tak jak tutaj widzimy, te kontusze pięknie wyglądają, prezentujemy, bo one nam pozwalają wracać do tej takiej pięknej naszej polskiej historii.
2: O bractwie kurkowym w Wolinie opowiadała jego skarbniczka Krystyna Kuśnierek.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: 30 razy zdawać się na prawo jazdy? Tak, można, jak jest się bardzo upartym i zdeterminowanym. Z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, rozmawiała Małgorzata Mura. Posłuchajmy, co ciekawego na drogach i w przepisach.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
13: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
12: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
13: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
12: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria, czy jednak praktyka?
13: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
12: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
13: Tak, myślę, że to informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osób uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
12: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
13: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu, czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
12: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
13: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
12: A potem jak już wyjedziemy na miasto, gdzie jeździmy? Jeździmy tylko po Szczecinie, czy też są wyjazdy dalsze?
13: Nie, egzamin odbywa się tylko w granicach administracyjnych miasta. W związku z powyższym, no, że też mamy ograniczony czas na egzamin, no to na pewno poza granicami nie możemy tego egzaminu przeprowadzać. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
12: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
13: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
12: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
13: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
12: A w momencie, kiedy ktoś oblał definitywnie, egzamin jest zakończony, jest szansa taka jeszcze, żeby sobie trochę pojeździć z egzaminatorem, poćwiczyć, czy od razu jest powrót natychmiastowy do bazy?
13: Jeżeli przy popełnieniu błędu nie dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to w tej sytuacji egzamin może trwać dalej. Natomiast jeżeli przy popełnieniu jakiegoś z błędów dochodzi do bezpośredniego zagrożenia, wówczas nie ma możliwości już kontynuowania tego egzaminu.
12: A jak tak pani ocenia, patrzy na zachodniopomorskich tutaj kursantów, czy te błędy, które oni popełniają, wynikają z tego, że są źle przygotowani, czy też nie mają jeszcze takiej wprawy, a może po prostu są zbyt zdenerwowani samym egzaminem?
13: Myślę, że wiele czynników się na to składa, tak? Na pewno przygotowanie, na pewno to, że osoby, o czym same nam mówią w trakcie egzaminów, przystępując do kolejnego egzaminu, nie szkolą się, tak? Bo liczą na to, że im się po prostu uda. Czyli czasami osoba przystępuje 3-4 razy, ale z informacji, które nam udziela, wiemy, że ona nawet jednej godziny nie dokupiła w międzyczasie, tak? Niestety przerwy pomiędzy egzaminami wynoszą na chwilę obecną około 3 tygodni, więc oczekując na ten egzamin, no te umiejętności niestety nie są trenowane. Na pewno emocje też wpływają na to, jak jest osoba, jaki uzyskuje wynik. No i też sytuacja, jaka jest w ruchu drogowym, bo są godziny, gdzie w ruchu drogowym jest spokój, ale są też godziny szczytu, w których odbywa się egzamin. I w zależności od umiejętności tej osoby, no może być różnie, tak, z tym wynikiem.
12: A jak reagują inni kierowcy w Szczecinie na Elki? Jak są jakoś tacy, przymykają oko, są łagodniejsi w ruchu? No bo wiemy, że różnie to bywa, jeśli chodzi o zachowanie kierowców ogólnie na drogach.
13: Wie pani co, najczęściej w związku z tym, że my mamy pojazdy oznakowane, jest litera L, jest napis egzamin, raczej inni uczestnicy ruchu drogowego są wyrozumiali. No oczywiście zdarzają się pojedyncze sytuacje, kiedy osoba nie panuje nad emocjami, ale większość kierowców w ruchu drogowym raczej tak pozytywnie reaguje na pojazd nauki jazdy.
12: A jak długo trzeba w tej chwili mniej więcej czekać na termin egzaminu tutaj w WORD-zie?
13: No w naszym ośrodku jest to do 3 tygodnie, 21 dni.
12: To będzie się ten okres wydłużać? No bo z tego, co kojarzę, zazwyczaj w te okresy wakacyjne, wiosenne, wtedy jest najwięcej chętnych, najwięcej osób ma czas, no i też ta pogoda nie jest taka jak na przykład zimą.
13: Tak, wie pani co, to jest takie troszeczkę dynamiczne, bo też jeżeli przychodzi jakaś zmiana przepisów, to tych osób jest u nas więcej. Wiadomo, że okres wakacyjny to i też absencja egzaminatorów, jest sezon urlopowy, więc te terminy siłą rzeczy też na pewno mogą być ciut dłuższe. Ale my staramy się tutaj jakoś tak dynamicznie reagować, żeby do 30 dni każdy zdający mógł sobie wyznaczyć termin egzaminu.
2: Z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u, rozmawiała Małgorzata Mura, a za chwilę dalsza część rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: 17-latkowie mogą już też zdawać egzaminy na prawo jazdy od 3 marca dokładnie. Macie już takich kandydatów w Szczecinie?
13: Tak, mieliśmy już w tym okresie 65 osób i muszę powiedzieć, bo tutaj się przygotowywałam do rozmowy z panią, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczona, bo jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, to zdawalność wynosi 76%, a jeśli chodzi o egzamin praktyczny, przystąpiło 65 osób do tej pory w tym wieku, no i uzyskało 69% zdawalności, czyli 45 osób z tych 65 uzyskało wynik pozytywny.
12: Z czego to może wynikać? Są bardziej zdeterminowani, skoro już mogą?
13: Myślę, że to są osoby, które bardzo czekały na te prawo jazdy i podejrzewam, że poza szkoleniem tym podstawowym na pewno posiadały jakiś już zakres umiejętności prowadzenia pojazdu, a być może więcej trenowały.
12: Tutaj warto powiedzieć, że to nie tak, że po prostu to prawo jazdy dla 17-latków jest takie samo jak dla innych, prawda? Mamy tutaj sporo takich dodatkowych zasad i obostrzeń.
13: Tak, te osoby mają ograniczenia później po uzyskaniu tego prawa jazdy, wprowadzeniu tego pojazdu. No musi ta osoba poruszać się pojazdem z osobą, która ma już co najmniej 5 lat prawo jazdy, tak? Jest to osoba w wieku 25 lat. Musi być to osoba na pewno trzeźwa, o co musi zadbać tutaj już sam ten 17-latek.
12: No to teraz jeszcze takie rady dla tych, którzy planują zdawać egzamin tutaj w Szczecinie. Jak się przygotować, żeby zdać? No żeby nie podchodzić 30 razy.
13: No ja myślę, że przede wszystkim praktyka. Im więcej ćwiczeń praktycznych pod kątem instruktora, osoby, która jest do tego przygotowana, to na pewno będzie mniej emocji na egzaminie. My z naszej strony staramy się wszystko, żeby ten stres, te emocje rozładować, żeby do każdej osoby, żeby podejść indywidualnie, ale myślę, że jeżeli komuś się nie powiedzie na pierwszym egzaminie, to nie ma co podchodzić bez przygotowania, bez treningu do kolejnego, bo no niepowodzenie może być również na kolejnym egzaminie.
12: Chciałam jeszcze zapytać teraz o takie plany przyszłościowe, jeśli chodzi o egzaminach, bo o tym ostatnio było dosyć głośno, że są plany, żeby nawet jeszcze może w tym roku zrezygnować z egzaminu na placu manewrowym i zostawić tylko ten w mieście. Co pani o tym sądzi, pomyślę?
13: Wie pani co, trudno mi się odnieść jednoznacznie, natomiast z praktyki widzę, że te zadania, które wykonujemy na placu manewrowym, mogą być również sprawdzane w ruchu drogowym. Chociażby manewr cofania na pasie ruchu można by było sprawdzić u osób podczas wykonywania parkowania prostopadłego, wjazd tyłem. Tego zadania na dzisiaj nie ma jako obowiązkowego na egzaminie, natomiast myślę, że ono też na pewno tą umiejętność jest w stanie sprawdzić. Tak samo jak ruszanie na wzniesieniu przy pomocy hamulca awaryjnego, również ten element jest możliwość sprawdzenia w ruchu drogowym. No my również czekamy na szczegóły, jakie zostaną ustalone przez ministerstwo i z tego co wiemy, no to ministerstwo planuje, żeby od początku przyszłego roku już tego placu nie było.
12: Też mówi się o tym, że warto sprawdzać przyszłych kierowców pod kątem takiego dynamicznego reagowania na różne zagrożenia. Tu też się pojawiają głosy, zresztą tutaj nie tylko polskie, ale ogólnie wprowadzenie czegoś takiego w Unii Europejskiej, jak taki właśnie test na jakimś symulatorze szybkiego reagowania. Byłoby to do zrobienia?
13: Są ośrodki doskonalenia techniki jazdy, które takie symulatory posiadają. Myślę, że na pewno byłoby to przydatne, szczególnie u tych młodych kierowców, tak?
12: Chciałam zapytać jeszcze też o kursy redukujące punkty. To też można u Was robić. Wiem, że mają być zmiany wprowadzone w czerwcu. Nie mamy jeszcze dokładnych danych, których punktów nie będzie się dało całkowicie skasować przez te kursy. Czy widzicie jakiś większy wysyp teraz chętnych, że zanim te zmiany wejdą?
14: Pomału tak. Zaczyna się większe zainteresowanie szkoleniami. Głośno jest, że nie będzie można odejmować punktów za prędkość, za nieustąpienie pierwszeństwa, czyli te najczęściej punkty, które się otrzymuje, dlatego pomału zaczynamy mieć więcej chętnych.
12: Zdążą jeszcze się przeszkolić? Jak wygląda taki kurs reedukacyjny?
14: Jest to szkolenie 8-godzinne zdań teoretycznych i kończy się ćwiczeniem praktycznym, hamowaniem awaryjnym na placu manewrowym z egzaminatorem.
12: Wy to robicie w miarę potrzeb, prawda? W ramach zgłoszeń.
14: W miarę potrzeb. Tak, jeżeli ci będzie konieczność przeszkolenia, przeszkolimy, tak.
12: Czyli mniej więcej jak często takie kursy się odbywają tutaj w Szczecinie?
14: Na razie mamy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Jeżeli będzie taka konieczność, będziemy robić codziennie.
12: A jak pani ocenia w ogóle tych naszych kierowców zachodniopomorskich, szczecińskich, którzy stawiają się na tą reedukację? Bo to jednak też pokazuje, że no, łapią te punkty, nie zachowują do końca tych przepisów.
13: Jak myślę, w całej Polsce no, kierowcy łamią przepisy. Policja jest od tego, żeby tego porządku na drogach przestrzegać i pilnować. No, ale no, trudno nam się odnieść tutaj do tych kierowców. Można by było taką rozmowę przeprowadzić też z wykładowcami, którzy te szkolenia prowadzą, oni już bardziej jakby z tymi kierującymi mają do czynienia, tak? Bo ci kierowcy też zanim wyjadą na drogę, no to muszą tą wiedzę zdobyć, muszą się przeszkolić z tego hamowania awaryjnego. Aczkolwiek no, bardzo często mają braki teoretyczne, nie wiedzą kierowcy, nie uzupełniają przepisów, a te przepisy w naszym kraju się dosyć często zmieniają. No i też jeździmy po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, mając swoje nawyki, które no, niewiele mówią z techniką kierowania, tą, która jest jakby książkowo wskazana, tak? Mhm.
12: To jeszcze chciałam zapytać, co Szczeciński WORD jeszcze oferuje? Macie jakieś kursy doszkalające już poza tymi dla egzaminowanych czy dla reedukacji?
14: Prowadzimy kursy reedukacyjne w zakresie uzależnień, również szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających uprawnienia. I jeszcze nauczycieli szkolimy, którzy egzaminują uczniów w szkołach podstawowych na kartę rowerową.
2: Z Violettą Mikucką i Magdaleną Ostatek ze Szczecińskiego WORD-u rozmawiała Małgorzata Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.